0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Proces prorosyjskiego patostreamera później. Jego obrońca zrezygnował. Skuter wodny rozbił się o falochron w Gdańsku. Alarm w całym kraju. Dziś wojskowe ćwiczenia.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie rozpoczął się proces prorosyjskiego patostreamera. Rozprawę odroczono do września z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Prawnik powołał się na utratę zaufania do klienta. Prokuratura zarzuca Pawłowi N. serię przestępstw popełnionych z nienawiści transmitowanych w internecie. Mówi Agnieszka Kotłowska z prokuratury rejonowej w Gdyni.
4: To są przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania. To chodzi o ściąganie flag Ukrainy z obiektów tak prywatnych, budynków mieszkalnych, jak i w jednym przypadku z budynku urzędowego.
2: Na liście zarzutów są też znieważenia i akty przemocy na tle narodowościowym wymierzone w Ukraińców mieszkających w Polsce. Paweł N. ma teraz 2 tygodnie na znalezienie sobie obrońcy.
3: Prawda Antyradia.
2: Skuter wodny rozbił się o falochron przy ujściu Wisły Śmiałej w Gdańsku. Służby uratowały 3 osoby, które po wypadku utknęły na betonowych blokach. Wśród nich było dziecko. Pomoc wezwała załoga łódki przepływającej obok. Nikomu nic się nie stało. Jak się okazało, wzburzone morze rzuciło skuter na falochron. Ten się rozbił i przestał działać.
3: Prawda Antyradia.
2: Alarm w całej Polsce. To wojskowe ogólnokrajowe ćwiczenia przewidziane na dziś, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego.
5: Odbędą się ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
2: Nie ma dokładnych godzin uruchamiania syren. Alarmów trzeba się spodziewać od 7 rano do 19.
3: Prawda Antyradia.
2: Prawie 40 tysięcy hektarów terenu poszło z dymem we Francji od początku roku. W tym czasie służby zatrzymały 111 osób w ramach śledztw dotyczących wybuchu ognia. Dla porównania w całym zeszłym roku spłonęło prawie 37 tysięcy hektarów roślinności i lasów. Cały czas podwyższony alert przed pożarami obowiązuje w 27 departamentach Francji. To 1/4 kraju. Deszczowo na Pomorzu i wschodzie Mazowsza. W ciągu dnia opadów trzeba się spodziewać w niemal całej wschodniej połowie kraju. Taka aura utrzyma się do wieczora. Na termometrach dziś do 23 stopni. Jutro podobna temperatura, ale deszcz tylko na północy. W czwartek mogą wrócić burze w całej Polsce.

0: magazyn Antyradia.
1: Blisko 200 milionów złotych będzie kosztowała budowa nowego oddziału psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jednostka powstanie za mniej więcej 2 lata przy ulicy Marii Orwid. Lecznica podpisała umowę na realizację tego zadania.
2: Podpisujemy umowę na budowę nowego obiektu w ogóle dla psychiatrii, jeżeli chodzi o Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Jak Państwo wiecie, na skutek przeprowadzki z ulicy Kopernika do Prokocimia przeniosła się większość klinik uniwersyteckich, natomiast jedną z klinik, które pozostały na terenie Kopernika, to była właśnie klinika psychiatrii, tak? Czyli tutaj mówimy o całym zapleczu psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży. Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dzięki staraniom Szpitala Uniwersyteckiego, dzięki temu, że aplikujemy praktycznie o wszystkie możliwe środki, gdzie tylko można aplikować, żeby szpital cały czas się rozwijał, udało się pozyskać finansowanie na kwotę prawie 200 milionów złotych, w oparciu o które to finansowanie przygotowaliśmy postępowanie przetargowe, w wyniku którego zostało wyłonione konsorcjum firm Adamiec i Wodpol, które dla Szpitala Uniwersyteckiego wybudują piękny, nowoczesny, będący perełką wśród współczesnych ośrodków psychiatrycznych, ośrodek, który będzie przyjmował pacjentów. To, co jest ważne, jest słychanie dla nas, to jest kwestia lokalizacji tego ośrodka. Musimy pamiętać, że rzeczą idealną w współczesnej medycynie byłoby to, żeby pacjenci chorowali tylko na jedną przypadłość, a w tym samym czasie nie chorowali na drugą. Natomiast my widzimy na każdym kroku, że zarówno pacjenci, którzy są hospitalizowani z uwagi na inne przypadłości, często borykają się z problemami psychicznymi, ale też w drugą stronę. Większość pacjentów psychiatrycznych, z których leczymy w Szpitalu Uniwersyteckim, to też są pacjenci, którzy mają problemy ogólnomedyczne. Tak? To są pacjenci, którzy chorują na choroby nadciśnieniowe, to są pacjenci, którzy mają nowotwory i ciężko sobie pozwolić na takie bardzo ekskluzywne leczenie tylko i wyłącznie w jednym zakresie. W związku z tym cieszymy się, że po dłuższym czasie ta psychiatria do nas dołączy, że będzie tu na terenie Kopernika, gdzie będziemy mogli prowadzić tą terapię w sposób taki całościowy, nie w oderwaniu. No, zakładamy, że zajmie nam to około 18 miesięcy. Dzisiaj podpisanie umowy, rozpoczynamy projektowanie. Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Całkowity koszt inwestycji to prawie 150 milionów złotych. Dzięki temu zostaniemy piękny, nowoczesny obiekt, zupełnie inaczej wybudowany niż dotychczas obiekty psychiatryczne, tak? Czyli to będzie obiekt, który będzie przyjazny pacjentom. To będzie obiekt, który będzie zachęcał do tego, żeby nie stygmatyzować, a leczyć naprawdę w fajnych warunkach nowoczesnych.
3: Maciej Małecki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Collegium Medicum. Ten dzisiejszy dzień ma wielkie znaczenie dla zarówno Szpitala Uniwersyteckiego, dla uczelni, ale także dla Krakowa i dla całego województwa. On stwarza perspektywę przeniesienia tutaj na kampus medyczny kolejnej bardzo ważnej jednostki klinicznej, jednostki naukowej, jednostki dydaktycznej, jaką jest oddział psychiatrii i jaką jest katedra psychiatrii. To jest w tej chwili jeden z nielicznych oddziałów, który nadal funkcjonuje przy ulicy Kopernika. To jest olbrzymi sukces Szpitala Uniwersyteckiego, zdobycie tych środków finansowych na tą inwestycję. No i także przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu. To jest jednostka o olbrzymim znaczeniu, zarówno z punktu widzenia klinicznego. Wszyscy wiemy, jak olbrzymie znaczenie ma dobra, kompetentna opieka psychiatryczna we współczesnym, trudnym świecie, który się dynamicznie zmienia. To jest ważne wydarzenie także dla uczelni, bo stwarza perspektywę przeniesienia tutaj na Prokocim kolejnej jednostki badawczo-dydaktycznej.
4: Zwłaszcza, że te warunki na Kopernika pozostawiają sporo do życzenia. Kto był, ten wie.
3: Tak jest. Te budynki na Kopernika to jest XIX wiek, to jest pierwsza połowa XX wieku. To są takie warunki, w którym ani dydaktyka, ani nauka, ani opieka kliniczna nie może już być realizowana. Dlatego no, to jest olbrzymie osiągnięcie to, że kolejne jednostki tutaj na Prokocim dołączają. Nie zostało ich tam już dużo na Kopernika. Mamy nadzieję, że w nieodległej perspektywie te pozostałe także się tutaj na kampus medyczny przeniosą.
5: Właściwie to jest taka zmiana, którą jeśli bym miał użyć jednego słowa, to byłoby to słowo, które może zaskoczy pana redaktora, ale to jest słowo szacunek. Maciej Pilecki, jestem kierownikiem oddziału klinicznego psychiatrii dorosłych, dzieci, młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Dlatego, że ten nowy budynek oznacza, że pacjenci w kryzysie psychicznym są traktowani tak samo jak pacjenci, którzy cierpią na schorzenia somatyczne, że nie jest im oferowana pomoc w starym, pamiętającym jeszcze cesarstwo austro-węgierskie budynku, że nie mają oni takiego poczucia, że społeczeństwo, państwo troszczy się bardziej o inne osoby, a że oni dostają mniej. Więc to będzie takie miejsce, w którym my będziemy mogli oferować pomoc w godnych warunkach, takich, które nie pokazują naszym pacjentom, czy nie uświadamiają im, że są jacyś mniej ważni czy mniej istotni.
4: Panie profesorze, czy wraz z tymi przenosinami zwiększy się liczba łóżek? Dyrektor mówił o około 200 tu i dzieci starsze, i dorośli, a także psychogeriatria. Zmieni się jakby stan liczbowy łóżek, czy nie?
5: Takiej zasadniczej zmiany, jeśli chodzi o ilość łóżek, nie przewidujemy, ale pacjenci będą mieli większy komfort. I myślę, że to, co może się zmienić, to może się zmienić taki rodzaj, myślę, że będziemy mieli większą efektywność, jeśli chodzi o hospitalizację i w takiej lokalizacji, w której będziemy mogli uzyskać szybciej konsultacje specjalistyczne, kiedy będziemy mogli bardziej bliżej współpracować ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, czy w dziecięcym, czy w naszym szpitalu, to spowoduje, że te decyzje o hospitalizacji będą mogły być bardziej racjonalne, a czas hospitalizacji będzie mógł się skracać. Więc my właściwie nie poszerzamy takiej bazy łóżkowej, bo też współczesna psychiatria to psychiatria raczej środowiskowa, ale powodujemy, że wtedy, kiedy hospitalizacja staje się niezbędna, no to będzie ona dokonywana w warunkach, które są godne i w wielu aspektach profesjonalne.
2: To nie jest nie tylko dziecięca psychiatria, mówimy tutaj o tak naprawdę kompleksowej inwestycji, która w swoich murach połączy zarówno psychiatrię dzieci i młodzieży, zarówno psychiatrię osób dorosłych, zarówno psychogeriatrię, czyli wszystkie tak naprawdę przekroje, jeżeli chodzi o społeczeństwo, które wymagają tego właśnie leczenia szpitalnego, tak? Czyli mówimy o tym, że medycyna, wiadomo, i leczenie psychiatrii się dosyć mocno zmieniło, natomiast my będziemy zajmować się tymi najcięższymi pacjentami, tymi, u których te terapie, które mogą być prowadzone poza szpitalem, już nie przynoszą rezultatów, i tymi, u których musi być prowadzona hospitalizacja. Pamiętajmy o tym, że szpital uniwersytecki dalej będzie się zajmował tak naprawdę, jeżeli to, co pytał pan redaktor, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, my mamy pewnego rodzaju rozgraniczenie. My nie zajmujemy się tymi dziećmi najmłodszymi. My zajmujemy się dziećmi tam od 12-13 roku życia i tak naprawdę młodzieżą, i to jest jak gdyby specyfiką działalności szpitala uniwersyteckiego, ale bez wątpienia, bo chociaż zamieniamy tak naprawdę lokalizację, to biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z tego, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o szpital i pozostałe oddziały, mówimy o pewnego rodzaju wzmocnieniu potencjału. To nie jest tak, że zamienia się jedno na drugie. Przez to, że to będzie w jednym miejscu, przez to, że to będzie zunifikowane, przez to, że będziemy mieli dostęp do specjalistów z innych specjalizacji, dostęp do diagnostyki, która często jest potrzebna, wierzymy, że to leczenie będzie się odbywało zdecydowanie w lepszych warunkach, ale też zdecydowanie szybciej.
4: A oprócz oddziału, oprócz łóżek przeniosą się także poradnie?
5: Tak. Część oddziałów dziennych pozostanie w Wesołej, w centrum, natomiast tutaj umieszczone będą ambulatoria dla dorosłych i ambulatoria dziecięco-młodzieżowe. Ja myślę, że to też jest duża zmiana dla tej części Krakowa i gmin ościennych, no ponieważ dojazd do centrum Krakowa jest często trudny, natomiast bezpośrednie sąsiedztwo szlaków komunikacyjnych powoduje, że też takie korzystanie z naszych usług no, nie będzie obarczone też taką koniecznością długiego no, przyjazdu do centrum. Myślę, że będzie miało to również znaczenie dla tych karetek, które nie przyjeżdżają z bezpośredniego centrum Krakowa, ale właśnie z obrzeży Krakowa albo gmin ościennych.
4: Możemy szacować, ilu osobom będą Państwo w stanie pomóc w tym nowym oddziale?
5: Ja myślę, że to się nie zmieni w tym sensie, że będziemy nadal pomagali tysiącom osób. Dziennie mamy kilkaset konsultacji, zarówno pacjentów dziecięco-młodzieżowych, jak i dorosłych. Mamy kilkadziesiąt miejsc w oddziałach dziennych. Ich hospitalizujemy dziennie no, ponad 100 pacjentów, zarówno w strukturach właśnie dla dorosłych, jak i dziecięco-młodzieżowych. No, to jest duża grupa osób w kryzysie psychicznym, których na różne sposoby staramy się pomóc.
4: To i tak jest chyba kropla w morzu potrzeb, patrząc na stan polskiej psychiatrii. Czy mamy jakieś takie grupy szczególnie narażone na niemożność albo problemy z uzyskaniem tej pomocy? To są dzieci i młodzież i właśnie na przykład osoby w wieku senioralnym, czy nie ma to absolutnie znaczenia? Wszędzie jest tak samo źle.
5: Wydaje mi się, że to, co jest przed nami w psychiatrii, bo już trochę nie mówimy o naszym budynku, ale w ogóle o rozwoju psychiatrii, no bo to też jakoś skłania do tego typu rozważań, to są paradoksalnie dwa trochę odmienne kierunki dalszego rozwoju psychiatrii. Z jednej strony powinniśmy nauczyć się docierać do tych osób, które są w kryzysie zdrowia psychicznego, a nie mają motywacji do podjęcia leczenia, czyli odnaleźć ich w ich środowisku, w którym żyją, w którym przebywają. A z drugiej strony powinniśmy rozwijać różnego rodzaju programy o charakterze specjalistycznym, które właśnie będą kierowane na takie wąskie grupy, które wymagają pewnego szczególnego rodzaju pomocy i wsparcia. No, w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej zidentyfikowano konieczność powstania około 15 tego typu programów specjalistycznych. Pewnie mniej więcej tyle samo będzie w psychiatrii dorosłych. No, jesteśmy w takim procesie zmian, dostosowywania się do zmieniającego się świata i takiego poszukiwania rozwiązań, które najlepiej odpowiadają potrzebom, oczekiwaniom, no i trudnościom naszych pacjentów. Ale bardzo ważne jest to, żeby to było osadzone w takiej realności środowiska, żebyśmy nie wybierali sobie pacjentów, którym chcemy pomagać, tylko żebyśmy wybierali metody, które są najbardziej adekwatne dla tych pacjentów, no, którzy się do nas zgłaszają, albo których odnajdziemy.
4: Proszę wybaczyć, ale ktoś uzna za banał, ale symptomatyczna jest też patronka ulicy, Maria Orbit. Ona z Kępińskim, ojcem polskiej psychiatrii, współpracowała i trochę zapomniana niestety.
5: No właśnie, nazwa ulicy ją przypomina i to absolutnym zbiegiem okoliczności okazało się, że adres dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego i adres kliniki psychiatrii będzie przy ulicy Marii Orwid. Dla nas, dla mnie osobiście ma to bardzo duże znaczenie, no bo jestem uczniem pani profesor Orwid i to jest jakiś symbol zmiany stosunku do psychiatrii.
4: Powiedział też dyrektor, że ten budynek będzie budowany w zupełnie inny sposób niż dotychczasowy, przyjazne, zachęcające do pobytu.
2: Tutaj będziemy mówili o nowoczesnej, funkcjonalnej przestrzeni, gdzie będą dopasowane meble, gdzie będzie dopasowane wyposażenie, które będzie sprzyjało powrotowi do zdrowia.
6: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają przed bąblowcem, mówi dr Beata Logiewa-Bazger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
8: Często się zdarza, że w okresie letnim beztrosko sobie idziemy na łączkę, do lasu, na spacerek. Często nie myślimy o tym, co może się wiązać, z jakimi konsekwencjami dla naszego zdrowia. To zjedzenie chociażby jagódki, poziomki, malinki niemytej. No i niestety czasami się zdarza, że mając pecha, jedząc brudnymi rękami nieumyte owoce, możemy zarazić się na przykład bąblowcem. Jest taki rodzaj bąblowca, którego głównym żywicielem są lisy i te lisy mogą roznosić jaja tego właśnie tasiemca właśnie na drobnych leśnych owocach. I my zjadając taką pyszną poziomkę, możemy zarazić się bąblowcem wielokomorowym, który niestety daje bardzo przykre objawy, może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego beztroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje na resztę życia.
7: Przede wszystkim trzeba myć leśne owoce oraz ręce. Dla Antyradia Paulina Kozioła.

waving your banner all over the place.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: trwają poszukiwania sprawców pobicia 60-latka w Poznaniu. Polscy i zagraniczni politycy ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Zmiany w programie Czyste Powietrze będzie łatwiej o pieniądze.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:30. Mieszko Drescher, zapraszam. Poszukiwania sprawców pobicia 60-latka, któremu dostało się za to, że stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Do zdarzenia doszło w Poznaniu. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku, na którym doszło do ataku. Wcześniej grupa 3-4 mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
0: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia.
1: Prawda Antyradia.
0: Możliwe prowokacje Rosji z użyciem ukraińskich dronów, ostrzega minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje, że Rosja przechwyciła sporą liczbę bezzałogowców Kijowa i może ich użyć. W podobnym tonie wypowiada się litewski resort obrony. Tam mówią, że na Kremlu uznali, że sposobem na niepowodzenia w wojnie z Ukrainą jest więcej wojny.
1: Prawda Antyradia.
0: Do Rosji tymczasem wybiera się szef FBI. Kasz Patel chce się tam udać w październiku, według portalu Politico, który powołuje się na własne źródła. Na razie nie ma dokładnego planu podróży. Gospodarzem najpewniej będzie rosyjski odpowiednik formacji, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Czyste powietrze po nowemu. Najważniejszą ze zmian jest skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości z 3 lat do roku. A to znaczy, że osoby, które niedawno kupiły albo przejęły dom, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
0: Podniesiono też o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplanie budynku czy wymiana okien i drzwi. Prawie 33 minuty po 6:00.
4: Kultura, zapraszam. Rush w drodze do Sphere. To jeszcze nie są oficjalne informacje, ale przecieki mówią o rozmowach legendarnej kapeli z zarządcami legendarnej już hali widowiskowej w Las Vegas. Na razie Rush znów grają razem. W tym roku można ich zobaczyć w Ameryce Południowej, a w przyszłym roku będą w Ameryce Północnej i w Europie. Przypomnę, 27 marca widzimy się w krakowskiej Tauron Arenie. Jason Bourne może wrócić. Matt Damon zdradził, że od jakiegoś czasu pracuje z reżyserem Edwardem Bergerem nad opracowaniem historii do kolejnego filmu z agentem w roli głównej. Aktor przyznał, że bardzo chciałby wrócić do roli, ale szczegóły na razie nie są znane. YouTube znów razem z Martinem Garrixem. Holenderski producent zaprezentował na żywo wspólny kawałek swój oraz Bono i The Edge'a. Irlandzki gitarzysta zresztą pojawił się na scenie i część gitarową wykonał na żywo. Studyjna premiera Fireflies w piątek.
0: Deszczowo na Pomorzu i wschodzie Mazowsza. W ciągu dnia opadów trzeba się spodziewać w niemal całej wschodniej połowie kraju. Taka aura utrzyma się najpewniej do wieczora. Na termometrach dziś do 23 stopni. Jutro podobna temperatura, ale deszcz tylko na północy. W czwartek mogą wrócić burze w całej Polsce.

0: Mamy paznokcie.
1: To ja muszę zapytać, co się stało?
0: Wiesz co, w moim samochodzie okazuje się, że klimatyzacja poszła. Mhm. No i wyobraź sobie, że jest pewien problem, bo tam jest taki czujnik jeden.
1: Ile lat ma samochód?
0: 37.
1: Może ci taki wiatraczek kupię, słuchaj, jak dziewczyny do makijażu używają.
0: Chodzi o to, że ten czujnik klimy, który mam, w UE jest wycofany od ponad 20 lat, więc tutaj mam pewien problem.
1: Przykro mi.
0: Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ktokolwiek może mi pomóc, proszę o kontakt.
2: Bezperano z Wantyradium.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No dobra, kochana, dzisiaj mamy oczywiście konkursy w planach.
2: Oczywiście.
1: Oczywiście kalendarium.
2: Oczywiście.
1: Oczywiście będzie dużo fajnej muzyczki.
2: No to nie ulega żadnych
1: wątpliwości. A czy ty masz coś dla mnie ekstra?
2: Ja nie dla ciebie mam coś ekstra, ale dla was, naszych słuchaczy, mam coś ekstra, ponieważ dziś znów, tak jak wczoraj, mamy dla was dwa podwójne karnety na festiwal Jana Borysowicza, a ten 25 lipca odbędzie się na Zamku w Ćmielowie.
1: Mam taki dobry pomysł na konkurs. Kto powinien zagrać Jana Borysowicza?
2: Poczekaj, mam déjà vu.
1: Dobra, wracamy za chwilę. Desperados w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Jest wyrok za śmierć ojca i syna w wypadku na Wisłostradzie w Warszawie. Diesel za 8 zł, a nawet i więcej. Ceny paliw znów szaleją. Hiszpania w ogniu. Pogorzeliska mają 100 tysięcy hektarów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 7. Mieszko Drescher. Zapraszam. 15 lat więzienia za tragiczny wypadek sprzed roku na Wisłostradzie w Warszawie. Chodzi o śmierć ojca i syna, którzy jechali motocyklem i uderzyła w nich osobówka. Jej kierowca jechał Wisłostradą ponad 100 km na godzinę. Zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z jednośladem. Sprawca wypadku uciekł, miał sądowy zakaz prowadzenia samochodu. Prokuratura zapowiada już apelację. Chce dla niego 19 lat odsiadki. Nawet 8 zł może w tym tygodniu kosztować diesel. Podwyżki napędza wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus. Na poprawę sytuacji raczej się nie zanosi, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
2: Nasze tankowanie będzie jeszcze droższe w perspektywie kolejnego tygodnia. Jeśli sytuacja gwałtownie się nie zmieni, to znaczy nie poprawi, ceny paliw będą dalej rosły.
0: Analitycy szacują, że cena litra benzyny może w tym tygodniu pójść w górę średnio o 26 groszy, oleju napędowego nawet o 60 groszy.
1: Prawda Antyradia.
0: Dlatego VAT na paliwa trzeba obniżyć. Domagają się tego politycy PiSu. Chcą, żeby Sejm zajął się ich projektem ustawy, która częściowo obniża podatek z 23 do 8% oraz obniża akcyzę na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien się znaleźć w porządku obrad jak najszybciej, żeby z obniżek skorzystali rolnicy.
3: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
0: Rząd wyklucza w najbliższej przyszłości powrót do pakietu osłonowego. Obowiązujący przez 3 miesiące program CPN kosztował budżet państwa prawie 5 miliardów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwukrotnie większy niż przed rokiem jest obszar pogorzelisk leśnych w Hiszpanii. Od 1 stycznia do 12 lipca z dymem poszło ponad 60 tysięcy hektarów, a licząc dane też po 12 lipca, obszar wzrasta aż do 100 tysięcy hektarów, bo w tym czasie wybuchło kolejnych kilkaset pożarów. 2,5 minuty po 7:00 to była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Słonecznie tylko na południu Polski, w pozostałej części kraju raczej pochmurno, na Mazowszu i Pomorzu miejscami kropi. Jutro popada tylko na północy, temperatura podobna jak dziś, w granicach 22-23 stopni. W czwartek nieco chłodniej, niewykluczone burze w prawie całym kraju. Na upał na razie się nie zanosi.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 7. Małgorzato, znalazłem świetną rzecz, bo wiesz, że ja przeglądam sobie różne profile.
2: Zdecydowanie wiem, bardzo dużo profili przeglądasz.
1: Z Niemca od razu wrzucam jakieś rzeczy, o których ty nie miałaś pojęcia, bo mamy taki wspólny czacik, gdzie po prostu wrzucamy sobie różne rzeczy, które znajdujemy.
2: Mam tam zajrzeć teraz?
1: Nie.
2: A, dobra,
1: to jest niespodzianka nawet dla mnie. Wyobraź sobie, że urodziło się w Stanach Zjednoczonych chińskie dziecko, które urodziło się chwilę przed datą porodu.
2: To częste.
1: Rodzina miała na nazwisko Li. No i wyobraź sobie, że dziecko zostało nazwane Sudden Li. Dobre, co?
2: Bardzo fajne.
1: Czyli nagle. Bo w Polsce też mogłoby być, gdyby urodziło się w Polsce, nagle.
2: No, mogłoby tak być. Ja na przykład z takich ciekawych imion i nazwisk pamiętam, jak zaczęłam studia, to na liście obecności była Maja Pszczółka i myśmy myśleli, że to są jaja, a okazało się, że to nie były jaja.
1: Widzisz? Ja słyszałem, że jeden pan o nazwisku Kiełbasa pochodził z Podhala, wyszedł w sensie... Pani Krakowska wyszła za mąż za pana Kiełbasa.
2: Super.
1: Tak słyszałem. No dobra, ale co dziś w programie? Będzie Retro News, będzie, proszę ja was, będą bilety do rozdania. Znowu dzisiaj odwiedzimy Ćmielów i festiwal Janka Borysowicza. Będziemy mówić o tym, że Polacy wybierają pracę pod kątem odległości do miejsca wykonywania swoich obowiązków. Tu Desperanos w Antyradio.

0: Desperanos na wakacje w Andrach.
1: 20 minut po godzinie 7 na zegarach. Mamy dla was zadanie konkursowe.
2: Tak, to prawda. Będziemy gadać o tym, jak dostajecie się do roboty. Więc, moi drodzy, kreatywnie chciałbym, żebyście opisali nam, jak to u was wygląda. Bo mój dziadek zawsze mówił, że błoto, że śnieg po kolana w lipcu i tak dalej. Mieszą się w zeznaniach. Więc ja bardzo bym chciał się dowiedzieć, jak wygląda u was dobiegnięcie do roboty.
1: Tak jest. Prosimy o kreatywne odpowiedzi na desperanos@radio.pl. Możecie też do nas dzwonić na 321-321-600. Jeśli zadzwonicie, to prosimy na końcu zostawić swój numer telefonu.
2: I powiemy wam o tym, że Polacy coraz częściej wybierają robotę pod kątem tego, jak im do tej pracy dojechać będzie dane. Black Sabbath i Paranoid.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Kochanie, napiłbym się kawy.
4: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
3: Kaśka. Złotą Wosebę.
4: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
5: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Morawiecki może sobie poradzić bez PiSu według nowego sondażu. Wojsko będzie się szkolić z wykorzystania balonów. Nie ma komu pracować w szkołach. Coraz częściej są zatrudniani ludzie bez wymaganych kompetencji.
7: Prawda Antyradia.
8: 7.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Potencjalna partia Morawieckiego miałaby szansę wejść do Sejmu. Tak wynika z sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski. Ta partia mogłaby powstać, gdyby w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, o którym ostatnio głośno w związku z wojną frakcji wewnątrz ugrupowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty życzy pisowcom połamania nóg i innych członków.
9: Czy jeden się cofnie, czy drugi się nie cofnie, byleby się połamali, bo połamanie się PiSu to jest osłabienie radykalizmu w Polsce i to jest osłabienie radykalizmu Czarnka, a Czarnek to jest Moskwa.
8: Termin ultimatum mija w tym tygodniu. Niewykluczone jest jeszcze jedno spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim.
7: Prawda Antyradia.
8: Balony z wojskowym zastosowaniem. Na przełomie lipca i sierpnia wiedzą będą się dzielić Amerykanie. Dowództwo wielodomenowe w Europie przeprowadzi szkolenia, jak informuje nasze dowództwo. W ruch pójdą mikrobalony stratosferyczne, które będzie się dało zauważyć z Ziemi. Wojskowi uspokajają, że one nie stanowią zagrożenia, ale jeśli jakieś znajdziecie, to lepiej ich nie ruszać, tylko to zgłosić.
7: Prawda Antyradia.
8: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma pomysł, jak przekonać Polaków do programu Czyste Powietrze. Zainteresowanie projektem jest słabe, bo ludzi zniechęcają koszty wyrobienia świadectwa energetycznego domu. Dlatego fundusz proponuje specjalny bon, który pokryje ten wydatek w części albo w całości, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
10: W tym wypadku wszystkie są zależne od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
8: Bon energetyczny ma być wprowadzony pod koniec tego roku.
7: Prawda Antyradia.
8: Ponad 20 tysięcy ofert pracy dla nauczycieli i prawie 50 tysięcy wniosków o zgodę na zatrudnienie bez wymaganych kwalifikacji. To stan polskich szkół na dziś. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, nowe ogłoszenia pojawiają się średnio co 2 minuty. Najwięcej wakatów jest na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Słonecznie tylko na południu Polski, w pozostałej części kraju raczej pochmurno. Na Mazowszu i Pomorzu miejscami kropi. Jutro popada tylko na północy. Temperatura podobna jak dziś, czyli do 22-23 stopni. W czwartek nieco chłodniej, niewykluczone burze w prawie całym kraju. Na upał na razie się nie zanosi.
7: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: To co, bez zbędnego przedłużania?
2: Tak, poproszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: Tak, proszę państwa, dziś 21 lipca. To dzień, w którym w całej Polsce odbędą się ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 2026. Będzie to połączone z uruchamianiem syren alarmowych od 7 rano, czyli od teraz już możecie słyszeć dziwne dźwięki.
1: Prosimy
2: do
1: się
2: godziny
1: nie bać.
2: 19. Prosimy się nie bać, jak coś, to na stronach rządowych możecie dowiedzieć się więcej. Testują alarmy, testują syreny. Nie bójcie się, ale raz na jakiś czas chyba takie ćwiczenia trzeba przeprowadzić. No i co? Lecimy dalej, mile państwo. W 1969 roku Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu. Misja Apollo 11. Wcześniej w Polsce w 1944 w zasadzie w Moskwie utworzono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego PKWN. No, nie ma co tutaj wspominać takich paskudnych sytuacji. W 1655 roku wojska szwedzkie przekroczyły naszą granicę, granicę Rzeczpospolitej, i rozpoczął się okres tak zwanego potopu. W Warszawie 21 lipca w 72 roku z kolei rozpoczęto produkcję Coca-Coli. Oczywiście to stało się tej symbolem tej gierkowskiej odwilży, no i otwarcia PRL-u na ten paskudny konsumpcjonizm. Kto obchodziłby urodziny dziś? Ernest Hemingway w 1899 roku przyszedł na świat, no i Robin Williams, którego też nie ma już z nami, w 1951 roku się urodził. To było Desperano, kalendarium Desperanos dziś, we wtorek 21.
0: Człowiek, kalendarium.

0: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony. Ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.
1: No, ubierasz się pan.
2: Płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu?

0: Fakt.
1: Do PKS mam 5 km. O 4:15 jest PKS.
0: I zdążesz pan?
1: Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni, to jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, wiesz pan, ma najszybszy transport. Inaczej się zsiada.
2: W Szymanowiec siada, znoszę bańki i łapię EKD. Na Ochocie w elektryczny do stadionu. A potem ktoś mam z górki. Bo tak, 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu, znaczy w robocie. I jest za 15:07, to jeszcze mam kwadrans, to sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22:50, jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać.
3: Proszę państwa, to na pewno nie był pracownik z grupy wiekowej 18-24.
4: Nie.
3: Otóż, uwaga, są pewne aspekty brane pod kątem nowej roboty, pod kątem zatrudnienia, które jest przez wielu z nas szukane. Otóż ważniejsze są tylko wynagrodzenie i stabilność pracy. Chodzi nam o szybki i komfortowy dojazd do roboty.
4: Tak jest.
3: Ponad połowa badanych bierze pod uwagę realny czas podróży do miejsca zatrudnienia. Odległość w kilometrach nie ma większego znaczenia.
4: I tak jak wspomniałeś, ta wygoda transportu jest szczególnie ważna dla osób z grupy wiekowej 18-24. Oni bardzo zwracają uwagę na to, czy do pracki będą mieli blisko, czy do pracki będą mieli daleko. No i większość badanych w tej grupie przyznało, że zdarzyło im się rezygnować z rekrutacji do firmy, do której nie mogliby komfortowo dojechać.
3: Dodamy od siebie, że 80% badanych byłoby gotowe wybrać pracę w firmie położonej dalej od ich miejsca zamieszkania, jeśli dojazd do niej byłby szybszy i łatwiejszy.
4: No niesamowite to jest, co?
3: No myślę, że to się potem po 24 roku życia, jeżeli nie znajdziesz tej pracy blisko domu, to się troszkę może zmienić.
4: W sumie tak, my dziś was też pytamy o waszą drogę do pracy. Prosimy o kreatywne odpowiedzi na desperanos@antyradio.pl i pod numerem telefonu 321-321-600, gdyż iż mamy dla was fajne nagrody.
3: Za chwilę prawda w Antyradio, zostańcie z nami, a nagrodą jest podwójny bilet na festiwal pana Janka B.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Voseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Minister obrony ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Dodatkowe obrady Sejmu niewykluczone w tle zmiany w ochronie zdrowia. Często oglądanie telewizji niszczy mózg według nowych badań.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. Rosyjski atak pod fałszywą flagą niewykluczony. Ostrzega przed tym resort obrony. Jego szef Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Moskwa przejęła sporo ukraińskich dronów, które może teraz wykorzystać. Kreml nie przestaje prowokować, dodaje minister.
2: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
0: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan po cyberatakach, akcjach sabotażowych i zakłóceniach sygnału GPS. Tematem możliwych rosyjskich prowokacji z użyciem dronów zajmie się dziś Rządowy Komitet Bezpieczeństwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Możliwe parlamentarne przyspieszenie, a nawet dodatkowe obrady w sierpniu. Marszałek Sejmu bierze pod uwagę nadzwyczajne działania w związku z rządowym planem prac nad zmianami w ochronie zdrowia. Już dziś pod obrady Rady Ministrów mają trafić pierwsze projekty ustaw, mówi Włodzimierz Czarzasty.
3: Jeżeli będzie trzeba zwoływać Sejm w sierpniu, to zwołam Sejm. Jeżeli będzie potrzeba szybszego zwołania, to również zwołam. Posłowie i posłanki są od tego po prostu, żeby pracować.
0: Niewykluczone jednak, że jeśli rząd skieruje projekty ustaw do Sejmu szybko, to trafią one pod obrady już w przyszłym tygodniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Smarowanie łańcucha, regulacja hamulców i pompowanie opon. Do 20 września w wybranych lokalizacjach na terenie całego Krakowa będzie można bezpłatnie sprawdzić stan swojego roweru, mówi Joanna Majdecka z ratusza.
4: Taki pierwszy kontakt, dowiadujemy się, co zrobić. Bardzo często mieszkańcy, użytkownicy rowerów po prostu tego nie wiedzą. No, widzą, że na przykład mają niedopompowane koło, chociaż i to nie zawsze, ale na przykład nie są świadomi już tego, że może hamulce, klocki hamulcowe wymagają wymiany, bo za chwilę przestaną po prostu działać.
0: Listę lokalizacji i terminów kontroli znajdziecie na stronie Krakowskiego Urzędu Miasta.
1: Prawda Antyradia.
0: Częste oglądanie telewizji może ogłupiać. Dokładniej zmniejszają się obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć, przetwarzanie wzrokowe i funkcje wykonawcze u osób, które przesiadują przed telewizorem. To efekt 20 lat trwania w nawyku.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 8 na zegarach. Dziś pytamy was o waszą drogę do pracy.
2: Tak, jak to wygląda? Mamy telefony z całej Polski, posłuchajmy.
3: Witam serdecznie, Adam z Tyłu pozdrawia. W charakterze pracy, cóż, wstaję rano, wkładam kapcie, siadam w bujanym fotelu i przez cały dzień patrzę przez okno. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców.
1: No, kierowcy mają dobrze.
2: Mamy kolejnego zawodnika, halo?
4: Dobry, dzwonię w sprawie dojazdu do roboty. No i wstaję za 10:06, bo na 6 mam do roboty, myja się, jem śniadanie, siadam na koło, jadę do roboty i punktualnie 6:04, że jest w robocie. Serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia.
1: No, można.
2: Ja to wszystko sobie rozpisałem, co pan mówił. Karteczce grzecznie. Słuchajcie, 2 podwójne karnety mamy dla was na festiwal Jana Borysiewicza, który odbędzie się 25 lipca w Zamku Ćmie Luw. Czekam na wasze telefony 321-321-600, na wasze maile desperanos@antyradio.pl, a ja za chwilę będę musiał prostować farmazony, które mówiłem na antenie.
1: Będziesz się kajał.
2: Będę się kajał, ale też mam kilka informacji na ten temat, więc państwo zostaną z nami.

0: Dzień dobry, ja mam takie pytanie do człowieka kalendarium. Jako że wczoraj w kalendarium również Neil Armstrong pierwsze kroki postawił na Księżycu i dzisiaj ponownie coś mi to nie pasuje. Może poprosić o wyjaśnienia?
1: Oczywiście, panu nie pasuje na pierwszy rzut ucha. Też mi nie pasuje, bo człowiek po raz pierwszy postawił stopę na Księżycu 21 lipca czasu polskiego. Astronauta uczynił to w trakcie historycznej misji Apollo 11. O co w tym chodzi? Był to poniedziałek, 21 lipca 1969 roku. Zegarki pokazywały w Polsce 4:56 rano. Warto tutaj nadmienić, że to historyczne wydarzenie miało dwie kluczowe fazy. Po pierwsze, lądowanie modułu Orzeł, które miało miejsce w niedzielę 20 lipca o godzinie 22:17 czasu polskiego, a wyjście na powierzchnię, moi drodzy, kiedy Neil Armstrong otworzył właz i wystawił głowę i postawił ten pierwszy krok na Księżycu, miało miejsce kilka godzin później, bo o 4:56 rano w poniedziałek. Ma pan rację, troszeczkę się pośpieszyłem z tym wczoraj, to miało miejsce właśnie w poniedziałek 21 lipca, ale proszę mnie tutaj nie upokarzać, bo ten błąd, nazwijmy go, był kosmetyczny i mam nadzieję, że pan się na mnie i reszta słuchaczy nie gniewa. Nie wiem, czy wiecie, ale wtedy była transmisja radiowa na żywo. Polskie Radio transmitowało to, co się działo na Księżycu, a wielu Polaków w środku nocy nie mogło oderwać się od radioodbiorników. Aerosmith i Ragdoll teraz 19 po 8.

0: Troy Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Biedronka.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Guns N' Roses.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: NFZ z donosem do prokuratury na sygnalistę ze szpitala południowego. Utrudnienia przy granicy ze Słowacją. Tunel Emilia zamknięty. Akcyza na e-papierosy w górę. Rząd zajmie się dziś projektem.
0: Prawda Antyradia.
1: 8:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. NFZ składa zawiadomienie do prokuratury na sygnalistę w aferze w szpitalu południowym w Warszawie. Chodzi o byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego, który publicznie wypowiadał się na temat błędów na SOR-ze. Tam koordynatorem był były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Wniosek NFZ dotyczy kontroli zakończonej długo przed wybuchem afery. Na oddziale miało dochodzić do zawyżania wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ przepłacił za to ponad 1 000 000 zł. Procent od wykonanych procedur miał otrzymywać Jędrzejewski.
0: Prawda Antyradia.
1: Tunel Emilia zamknięty. Chodzi o obiekt na S1, tuż przed granicą ze Słowacją w Lalikach. GDDK i ja chcę tam przeprowadzić naprawy, w związku z tym, że po słowackiej stronie pracują tamtejsi drogowcy. Utrudnienia potrwają do 3 sierpnia. Dla ciężarówek i autokarów wyznaczono objazd drogą ekspresową S52 przez Bielsko-Białą i Cieszyn, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
1: Jak tłumaczą drogowcy, nawierzchnia w tunelu jest mocno zniszczona i wymaga naprawy. Całkowite zamknięcie tunelu przyspieszy remont i jest bezpieczniejsze.
0: Prawda Antyradia.
1: Sanepid zwiększa liczbę kontroli, głównie w sezonowych lokalach gastronomicznych. W zachodniopomorskim sprawdzono ponad 300 miejsc i wystawiono ponad 30 mandatów. Najczęściej za brak higieny, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem. Tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: Jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości, można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu eSanepid.
0: Prawda Antyradia.
1: Palenie coraz droższe. Akcyza na płyn do e-papierosów i urządzenia do waporyzacji ma wzrosnąć. Projektem w tej sprawie zajmie się dziś rząd. W obu przypadkach stawki akcyzy wzrosną o mniej więcej 1/4. Kropi w Trójmieście i okolicach oraz na Mazowszu. W ciągu dnia opadów trzeba się spodziewać w całej wschodniej Polsce. Jutro popada już tylko na północy. Temperatura podobna jak dziś do 23 stopni. W czwartek nieco chłodniej, niewykluczone burze w prawie całym kraju. Na upał na razie się nie zanosi.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 21 minut do godziny 9. Mamy dla Was dwa podwójne karnety na festiwal Jana Borysewicza 25 lipca w Zamku w Śmielowie. Zapytaliśmy się Was o Waszą drogę do roboty. Słuchajcie, ja mam swoje miejsce pracy dosłownie jeden krok od miejsca nocnego spoczynku, napisał Kuba. Dlatego też, gdy rano wstaję, nie muszę wyciągać nogi z łóżka, a już mogę pracować przesiedzając się tylko na fotel lub biorąc laptop na kolana. Best worker ever.
2: No, tyle
1: gratulujemy wygrać. Wam, proszę ja Was, takiego pracownika, drodzy pracodawcy.
2: No i Karolina też napisała do nas. 3 lata temu zmieniłam pracę. Do poprzedniej miałam jakieś 900 metrów, więc nie było większych przygód podczas pokonywania tej trasy. Teraz natomiast mam 60 kilometrów. 120 w tej weftę. Skoda Octavia z 2004 bez klimy. 600 tysięcy kilometrów przebiegu. Smoki, dzikie węże. Nie jest lekko. Bardzo chętnie odreagowałabym trudny moich codziennych podróży do pracy na zamku w Śmielowie i zbiła pionę z moim ulubionym Czubajkiem. Myślę, że właśnie, bo Konrad Czubaj będzie tam i będzie realizował w ogóle dla Was transmisję, że tak powiem pięknie. No to co, to ja już Karolinie daję w takim
1: razie. I jeszcze, poczekaj, bo jest suplement do tego nieszczęścia Karoliny. Zapomniałam wspomnieć, w drugim mailu piszę, pobudka o 4:00, praca od 6:00, co nie zmienia, że uwielbiam swoją pracę, może nie tak jak Wy, ale jednak, tak napisała Pani Karolina.
2: Dobra, to Karolina, Ty już masz podwójny karnet w takim razie na festiwal Jana Borysowicza, więc mamy jeszcze jeden do rozdania. Tak.
1: Dobra,
2: więc możecie cały czas do nas pisać i dzwonić.
1: Słuchajcie, po 9:00 zamkniemy ten temat. Nickelback teraz. We stand when we stand together.

0: Retro News, czyli polska kronika radiowa. Desperados.
1: Dziś wtorek, a skoro wtorek, to i Retro News.
2: Tak, Gazeta Codzienna, 1935 rok. Mamy krótki, ale bardzo mocny tekst z tej gazety z 1935 roku.
1: 106-letni oblubieniec żeni się po raz szósty.
2: Trudno się w ogóle czyta nawet takie teksty, bo tam jest to... Składniowo jest to bardzo ciężkie. Uwaga, czytam. Staram się czytać jak najlepiej umiem. Stanisławów, 18 października. Tel

0: Dziś w Stanisławowie odbył się ślub Mortka Zittera, liczącego 106 lat. Żoną jego została kobieta licząca lat 75. Zitter ożenił się obecnie po raz szósty. Trzy jego żony zmarły, a z dwiema rozwiódł się. Z małżeństw tych przyszło na świat 16 dzieci, a najstarszy syn jego, który zmarł przed 2 laty, liczył 78 lat. Najmłodszy syn liczy dziś 22 lata. Zitter, pytany, dlaczego tak długo żyje, odpowiedział, iż trzymał się zasady, że można wszystko jeść, palić i pić, ale zawsze w miarę, i dlatego zachował swoją młodą czerstwość.
1: Przepiękny retroniosk, prawda?
0: Ja myślę, że jest duża szansa, że pan Mortka Zitter jeszcze żyje. 11 minut do 9. Już.
2: Retro News, czyli polska kronika radiowa. Desperanos.

0: Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: To wszystko, co dziś możesz mieć.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała Pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej...

0: na mediaexpert.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Kochanie, napiłbym się kawy.
1: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
0: Kaśka. Złotą Woseba.
1: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
2: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

0: Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Sześć osób zatrzymanych w sprawie kradzieży paliwa w wojsku. Licho nie śpi. Resort obrony ostrzega przed możliwym atakiem fałszywej flagi w wykonaniu Rosji. Syreny zawyją w całej Polsce. Służby uspokajają, że to ćwiczenia.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła dziewiąta. Mieszko Drescher, zapraszam. Prokuratura i żandarmeria wojskowa na tropie kradzieży paliwa w polskiej armii. Wpadło sześć osób z jednostek wojskowych z Mazur. To pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej i żołnierz. Śledczy ustalili, że kłamali w dokumentach i przywłaszczali sobie pieniądze. Służby przejęły przy okazji około 1000 litrów benzyny. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie rozpoczął się proces prorosyjskiego patostreamera. Rozprawę odroczono do września z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Prawnik powołał się na utratę zaufania do klienta. Prokuratura zarzuca Pawłowi N. serię przestępstw popełnionych z nienawiści transmitowanych w internecie, mówi Agnieszka Kotłowska z prokuratury rejonowej w Gdyni.
2: To są przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania. To chodzi o ściąganie flag Ukrainy z obiektów tak prywatnych, budynków mieszkalnych, jak i w jednym przypadku z budynku urzędowego.
1: Na liście zarzutów są też znieważenia i akty przemocy na tle narodowościowym wymierzone w Ukraińców mieszkających w Polsce. Paweł N. ma teraz 2 tygodnie na znalezienie sobie obrońcy.
0: Prawda Antyradia.
1: Możliwe prowokacje Rosji z użyciem ukraińskich dronów, ostrzega minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje, że Rosja przechwyciła sporą liczbę bezzałogowców Kijowa i może ich użyć. W podobnym tonie wypowiada się litewski resort obrony. Tam mówią, że na Kremlu uznali, że sposobem na niepowodzenia w wojnie z Ukrainą jest więcej wojny.
0: Prawda Antyradia.
1: Alarm w całej Polsce. To wojskowe ogólnokrajowe ćwiczenia przewidziane na dziś, mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego.
3: Odbędą się ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
1: Nie ma dokładnych godzin uruchamiania syren. Alarmów trzeba się spodziewać do 19. To była Prawda Antyradia. Prawie 2 minuty po 9.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Kropi w Trójmieście i okolicach oraz na Mazowszu. W ciągu dnia opadów trzeba się spodziewać w całej wschodniej Polsce. Jutro popada już tylko na północy. Temperatura podobna jak dziś, czyli do 23 stopni. W czwartek nieco chłodniej, niewykluczone burze w prawie całym kraju. Na upał na razie się nie zanosi.

0: instalacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, jest sprawa. Otóż będę teraz prezentował historię. Media argentyńskie powiedziały, napisały, że to makabryczny żart. Otóż leci samolot pełen Argentyńczyków na pokładzie, prowadzi ich szczęśliwie do celu hiszpański pilot. Posłuchajcie. Przetłumaczę. To był niezwykle wyrównany mecz do samego końca, łącznie z dogrywką. Obie drużyny dały z siebie wszystko, ale niestety tylko jedna mogła wygrać finał świata. Chcielibyśmy pogratulować naszym argentyńskim przyjaciołom. Tak zaczął pan pilot i...
2: Ej, to naprawdę jest makabryczny żart.
1: Po czym, moi drodzy, powiedział to. Hiszpania wygrała. I na pokładzie zapanowała cisza od razu.
2: Powiem ci, kibice... że ja jestem pełna podziwu, że tam kogoś szlak jasny nie trafił po prostu i nie wstał i nie zaczął tam robić bardachu.
1: Na pokładzie zapadła cisza. Kibice zorientowali się, że padli ofiarą żartu. No i oczywiście nagranie pojawiło się na TikToku. Dziennik Las Voz del Interior napisał, że ten żart jest makabryczny. Opisał, że kapitan najpierw wywołał świętowanie, a potem ujawnił prawdziwy wynik meczu. Kolejny cytat z argentyńskiej prasy. Pilot dopuścił się okropnego czynu z bardzo wątpliwym poczuciem humoru.
2: Takie wiesz, chłe. Tak ja nie żartujemy, moi drodzy.
1: Ja wam powiem, że mają ze swoje. No dobra. Iron Maiden teraz, Wasted Years, 11 minut po 9.

0: serdecznie. No cóż, moja codzienna droga do pracy pokonuje w jedną stronę około 13 km i codziennie przekraczam granicę. Jako że wiesz, że Ciemianów jest do Będzina, przekraczam przelew, zatem muszę codziennie mieć przygotowany paszport. A tak przy okazji chciałem przestrzec wszystkich podróżujących tą drogą w Przeladzi obok M1, mam założone na światłach żółte kamery. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
1: Ten konkurs, który dzisiaj prowadzimy, jest w związku z informacją o tym, że Polacy, zwłaszcza ci młodsi w wieku 18-24, chcą mieć blisko do pracy. Małgorzata dojeżdża do centrum Warszawy z Ursynowa.
2: Tak jest.
1: Troszkę to ci zajmuje. Ile?
2: Zajmuje mi to około 20 minut.
1: Okej. Okay. Ja mam
2: Jadę samochodem, bo gdybym jechała metrem, do którego muszę jeszcze dotuptać, to łącznie zajęłoby mi to minut 40.
1: Dobrze. Plus jest taki, że Małgorzata przyjeżdża do pracy o godzinie 6 z minutami.
2: 5:50 jestem, no.
1: I wyobraźcie sobie, że Małgorzata nie ma problemu z zaparkowaniem na ulicy Żurawiej w ogóle.
2: Nie mam, kompletnie. Nie ma.
1: Ja przyjeżdżam do pracy troszeczkę później, też nie mam problemu z zaparkowaniem. Współczujemy wszystkim tym, którzy szukają miejsca po 10, kiedy my właśnie wracamy do domów swoich, a ewentualnie do różnych innych aktywności. Więc, moi drodzy, myślę, że możemy zakończyć już ten konkurs. Mamy jedną laureatkę, która tutaj brała nas na bardzo mocno, grała na naszych emocjach.
2: Jeszcze musimy jednego laureata znaleźć.
1: No to wymyślimy, bo za chwilę newsy w Anteradio, ogłosimy go po godzinie 9:30. Pozdrawiamy wszystkich Argentyńczyków, którzy też do nas się odzywają. No cóż, co ja mogę powiedzieć?
2: Nic.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne

0: Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
3: masz. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Wyrok dla pedofila z Gorzowa Wielkopolskiego. Lewica zapowiada rozmowy w sprawie szalejących cen paliw. Pociągi wracają do Krynicy Zdrój po wypadku na torach w okolicy.
9: Prawda Antyradia.
10: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. 8 lat odsiadki dla pedofila z Gorzowa Wielkopolskiego. 52-latek został skazany za skrzywdzenie dziecka poniżej 15 lat i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2014-2021. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura czeka na uzasadnienie i nie wyklucza apelacji.
9: Prawda Antyradia.
10: Paliwa powyżej 7 zł to jest problem, konstatuje Anna Maria Żukowska z Lewicy. Według niej trzeba będzie zareagować, jeśli ceny się nie ustabilizują.
11: Jeżeli chodzi o marże, jeżeli chodzi o akcyzę, co jest oczywiście bardziej kontrowersyjne dla ministra Domańskiego, bo to uszczuplenie pieniędzy do budżetu, będziemy o tym rozmawiali na pewno.
10: Lewica przed wyborami obiecywała Polakom tańsze paliwa. Rząd, w którego skład wchodzi, wykluczał ostatnio powrót do programu osłonowego. Według analityków ceny na stacjach będą nadal rosnąć i mogą przekroczyć 8 zł.
9: Prawda Antyradia.
10: Pociągi wracają do Krynicy Zdrój. Kolejarze przywrócili ruch na linii kolejowej między Wierchomlą a Piwniczną. W piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów wpadło do płynącego obok Popradu. Dwa cały czas w nim są, będą wyciągane, ale jak zapewnia PKP, nie będzie to mieć wpływu na ruch kolejowy.
9: Prawda Antyradia.
10: Afera o wał blokujący drogę w Poznaniu. Ulica Proroka, zamiast tworzyć skrzyżowanie z ulicą Iżykowskiego, kończy się od dekad kupą piachu. Tym samym jedni mieszkańcy mają spokój na ulicy, inni muszą jeździć objazdem. Mimo licznych zgłoszeń do Zarządu Dróg Miejskich, wał okazuje się nie do ruszenia, mówi przewodnicząca zarządu osiedla Strzeszyn Dominika Zenka-Podlaszewska.
12: Poprosiliśmy po prostu o usunięcie wału. ZDM nam odmawiał. Powiedział, że trzeba przygotować dokumentację projektową, więc ja na to poprosiłam o to, żeby ZDM nam najpierw przedstawił dokumentację powstania tego wału. I nigdy tej dokumentacji nie otrzymaliśmy.
13: Ten wał jest od wielu lat. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jakby dopuszcza to, że ta ulica może być zamknięta i bez przejazdu. Oczywiście jest też możliwość otwarcia tej ulicy.
10: Odpowiada Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Zapewnia, że miasto będzie analizowało sytuację, ale wał na razie pozostaje. Termometrach od 13 stopni w Łódzkiem do 19 na Śląsku. Słonecznie tylko miejscami na południu. W pozostałej części kraju pochmurno, na Pomorzu deszczowo. W ciągu dnia opady możliwe w całej wschodniej połowie kraju. Jutro pokropi głównie na północy. W czwartek burze w niemal całej Polsce.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: 20 minut zostało do godziny 10. Teraz ja, co Państwu też serdecznie zalecam, zamieniam się w słuch, ponieważ Piotrek będzie opowiadał mi rzeczy.
2: O tak, po pierwsze Bogdan i Karolina zdobywają nasze wejścióweczki na festiwal Janka Borysiewicza. Gratulujemy, już dostali od nas maila. Teraz przenosimy się w świat influencerów. Roya Fox. To jest taka dziewczyna, która jeździ po całym świecie i opublikowała serię materiałów z Finlandii. I jeden film szczególnie wzbudził zainteresowanie, stał się globalnym wiralem, zdobył miliony wyświetleń.
1: Cóż to jest za film?
2: Otóż pani poszła do fińskiego supermarketu. No, wyobraź sobie.
1: Co jest takiego wspaniałego w fińskim supermarkecie?
2: Są koszyki zwykłe i są koszyki różowe. Różowe koszyki mają napis Sinkkuri, co oznacza po fińsku koszyk dla singla. I jeżeli wchodzisz do supermarketu i bierzesz różowy koszyk...
1: Ty, to jest ekstra, to inny ktoś z różowym koszykiem może do ciebie podejść.
2: Tak, robisz taki subtelny znak, że po prostu jesteś singlem i jesteś otwarty na znajomości, wyobraź sobie. Podczas codziennych zakupów możesz kogoś w dziale mięsnym poznać.
1: To jest świetne, ale zobacz, teraz wyobraź sobie, że tu też z takim koszykiem na przykład i ktoś do ciebie podchodzi, a potem jeszcze płaci za twoje zakupy.
2: W ten sposób patrzysz na to. Ja patrzę na to bardziej jako alternatywę dla aplikacji randkowych, czy klubów, czy wychodzenia w dziwne miejsca.
1: No tak, to też inaczej brzmi, prawda? Gdzie poznałaś swoją drugą połówkę i zamiast powiedzieć na Tinderze, mówisz w sklepie?
2: Ja uważam, że to jest całkiem dobry pomysł. Jestem ciekaw, jak to się potoczy dalej, bo myślę, że ktoś to podłapie.
1: No.
2: Więc supermarkety polskie, moi drodzy, różowy koszyk, to jest dobry pomysł. Może kino po prostu. O. Hotele dla singla na przykład.
1: Ty, to też by było fajne. I z jednej, i z drugiej strony.
2: Albo różowe tablice dla singla w samochodzie. Trąbisz 3 razy i wiesz. Muse Starlight, teraz 19 minut do 10.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Tak, Małgorzata, co, patrzysz ja tak, się tak na mnie.
2: Bo ja mam taką informację, która chodzi za mną parę dni, ale ja bardzo chciałabym opowiedzieć tobie szybciutko o tym jeszcze na koniec i państwu, bo jeżeli macie mamę, tatę, dziadka, babcię albo sami problem ze wzrokiem, to nie będziecie potrzebować już lupki.
1: Jak to też
2: można
1: stało?
2: Czytać książki. Tak, bez lupki, już teraz wyobraźcie sobie, że dystrybutor książek Platon zainicjował taki projekt Duża Czcionka i jest nowa seria wydawnicza stworzona z myślą o seniorach i osobach słabowidzących, czyli takie książki, które są pisane dużą czcionką.
1: Czyli same grube będę czytał.
2: Dokładnie tak, będziesz teraz mógł czytać same grube książki. W ogóle ekstra, bo w tej serii ukazały się tytuły najpopularniejszych polskich autorów. Tam między innymi znaleźli się Remigiusz Mróz, Katarzyna Grochola czy Ewa Wojdyło, więc z wielu półek książkowych będzie sobie można...
1: Super pomysł.
2: Czerpać.
1: Super pomysł. I tym super pomysłem kończymy dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro z Małgorzatą, punkt 6:30.
2: Dokładnie.

Gwiazdy Radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

na mediaexpert.pl. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.

0: Nawet 10 lat więzienia za próbę skorumpowania policjantów grozi pijanemu kierowcy spod Warszawy. Rosja może zaatakować przechwyconymi ukraińskimi dronami. Dofinansowania do dofinansowania. Nowość w programie Czyste Powietrze.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Obiecywał policjantom dobre wakacje i teraz to jego mogą czekać wakacje, nawet 10-letnie, w zakładzie karnym. Chodzi o 49-latka zatrzymanego za jazdę z 3 promilami alkoholu w Tarczynie pod Warszawą. Próbował przekupić mundurowych, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
2: Gdy usłyszał od funkcjonariuszy stanowcze nie, stwierdził: dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. No i w tym samym wręczył policjantom pieniądze.
0: Chodzi o 1470 zł. Policjanci zabezpieczyli banknoty. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe zagrożenia ze strony Rosji były tematem posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa. Chodzi o spodziewane prowokacje z wykorzystaniem dronów. A w ostatnim czasie Rosja przychwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
0: Umówione były też kwestie zagrożeń w cyberprzestrzeni i ryzyko ataków na infrastrukturę krytyczną. Ostrzegają przed nimi też pozostałe kraje sojusznicze ze wschodniej flanki NATO.
1: Prawda Antyradia.
0: Balony z wojskowym zastosowaniem. Na przełomie lipca i sierpnia wiedzą będą się dzielić w Polsce Amerykanie. Dowództwo wielodomenowe w Europie przeprowadzi szkolenia, jak informuje nasze dowództwo. W ruch pójdą mikrobalony stratosferyczne, które będzie się dało zauważyć je z ziemi. Wojskowi uspokajają, że one nie stanowią zagrożenia, ale jeśli znajdziecie jakieś fragmenty, lepiej ich nie ruszać, tylko je zgłosić.
1: Prawda Antyradia.
0: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma pomysł, jak przekonać Polaków do programu Czyste Powietrze. Zainteresowanie projektem jest słabe, bo ludzi zniechęcają koszty wyrobienia świadectwa energetycznego domu. Dlatego fundusz proponuje specjalny bon, który pokryje ten wydatek w części lub całości, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
4: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
0: Bon energetyczny ma być wprowadzony pod koniec roku. Na termometrach od 13 stopni w Łódzkiem do 19 na Śląsku. Słonecznie tylko miejscami na południu, w pozostałej części kraju pochmurno, na Pomorzu deszczowo. W ciągu dnia opady możliwe w całej wschodniej połowie kraju. Jutro pokropi głównie na północy. W czwartek burze w niemal całej Polsce.

0: Dziesiąte Radio.
1: O, prawie 12 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Mamy tydzień, w którym gwiazdą jest Jan Borysewicz, a wszystko to na intencję tego, że odbędzie się pierwsza edycja festiwalu właśnie na Zamku Ćmielów. Organizowany ten festiwal właśnie przez Jana Borysewicza. Będziemy stamtąd nadawać na żywo w sobotę 25 lipca w godzinach 14-18. Walczyć będzie Konrad Czubaj, przynajmniej z naszej strony. Organizatorzy potwierdzają również udział w Ćmielowie zagranicznych artystów światowego formatu, którzy zostaną ujawnieni w najbliższy piątek. Proszę Państwa, będę miał dzisiaj też zaproszenia. Będę miał dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Sweat 23 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Proszę Państwa, a teraz od społecznego researchera pana Wojtka wiadomość, że dzisiaj mamy dzień śmieciowego jedzenia. Także 21 lipca 1973 roku miała miejsce fajna akcja, bo to była pierwsza wolna sobota. A w 356 roku przed naszą erą szewc Herostrates spalił świątynię Artemidy w Efezie. Pierwszy piroman. Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, że szewcy w historii naprawdę odegrali niejednokrotnie bardzo poważne role. A my jedziemy z Red Hotami oczywiście w Antyradium.

0: Państwa, słuchacie Antyradia, już prawie 24 minuty po godzinie 10. Rodaczki i rodacy, podobno od przybytku głowa nie boli. Okazuje się, że jednak może sprawiać problemy. Unijny zakaz niszczenia niesprzedanej odzieży zaczyna obowiązywać, ale krajowych przepisów wykonawczych wciąż nie ma. Resort rozwoju przekonuje, że przedsiębiorcy muszą stosować się do nowych regulacji. 4 do 9% wyrobów tekstylnych wprowadzanych na rynek europejski ulega zniszczeniu bez wykorzystania. Ja się tak zastanawiam, no jeżeli macie problem z ciuchami, których się albo nie dało sprzedać, albo wróciły z reklamacją, to może lepiej byłoby taką odzież przekazać na przykład do krajów, w których nie ma się w co ubrać i ludzie chodzą, delikatnie mówiąc, liściem owinięci, a nie niszczyć. To byłaby chyba lepsza koncepcja. Zresztą nie trzeba daleko szukać też i w Unii Europejskiej są ludzie, którzy nie mają pieniędzy na zakupy świeżych ciuchów. Niszczenie ubrań. I tutaj napisano, nie ma kar za niszczenie ubrań. Artykuł taki tytuł nosił. Nie wiem, problem, nie problem. Warto by się tym zająć i zacząć taką odzież po prostu przekazywać ludziom, którzy jej potrzebują.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
16: Na paznokcie.
15: A może na ratę za nowego SUVa od Bike? Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
19: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
18: Nawet tutaj musisz.
19: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
18: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
19: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
20: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
21: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
22: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
23: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
22: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
23: Bo zależy mi na sobie.
22: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
23: Znowu muszę się zająć windykacją.
24: To coś z indykiem?
23: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
24: No
0: co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
24: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od 39 zł za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7.

0: Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program za

No właśnie, jak już mowa o jakimkolwiek jeżdżeniu, to ruszył test ekopaliwa. Takiego ekopaliwa, które ma być przez 6 miesięcy testowane na drogach Hiszpanii. Powstaje w całości z surowców odnawialnych. Paliwo można stosować we współczesnych samochodach bez modyfikacji silników. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy tym paliwem się zajmują. Zobaczymy, czy po 6 miesiącach da się wybadać ten temat, bo jak te silniki zaczną się rozlatywać wkrótce po przekroczeniu tego 6-miesięcznego jeżdżenia, to wtedy może ktoś pomyśli, a nóż widelec może zamordować silnik. Jak Państwo zobaczą już na stacjach benzynowych napis Nexa 95, to będzie to właśnie ekopaliwo. Mocarna sprawa, może bangaranga.

0: jesteśmy tuż, tuż przed godziną 11. Słuchają Państwo Antyradia, za chwilę Prawda. Antyradia, pełna kultura także.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe.

0: już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
2: Słyszysz?

0: Nadchodzi szpitalna spowiedź. Godziny pracy lekarzy będą raportowane do NFZ. Atak nożownika pod Akropolem, są poszkodowani. Pierwsza zasada show biznesu: ogrzewaj się w cieple zwycięzców. Messi nie pokazał się z reprezentacją.
1: Prawda Antyradia.
0: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Do raportu marsz. Szpitale będą musiały zgłaszać NFZ-owi godzinowe grafiki pracy lekarzy. To ma pozwolić wyśledzić przypadki fikcyjnej pracy w różnych miejscach jednocześnie. Projekt w tej sprawie jest gotowy i właśnie trafił do konsultacji. Placówki będą zobligowane do przekazywania danych wstecznie. Za nieterminowość będą kary. Nowe przepisy mają wejść w życie w listopadzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Atak nożownika w Grecji uderzył w pobliżu ateńskiego Akropolu. Policja już go schwytała. Napastnik prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Poszkodowani to turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Ona ma obrażenia nogi, on jest ranny w rękę.
1: Prawda Antyradia.
0: Messi nie pokazuje się z przegranymi. Argentyńska reprezentacja piłkarska wróciła do kraju z mundialu bez kapitana. Ominęły go powitania z honorami i tłumy kibiców. Według południowoamerykańskich mediów Messi poleciał z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd do rodzinnego Rosario. Będzie odpoczywał.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamiast spłynąć do kanalizacji, płynie na ulicę. Woda z basenów w wakacje przydaje się w Warszawie do mycia jezdni.
2: Ekipy od sprzątania dogadały się z miejskimi basenami. Te, zamiast wylewać wodę do kanalizacji przy okazji przerw technicznych, oddają ją do napełniania maszyn używanych do sprzątania ulic. Zarząd Oczyszczania Miasta, Magdalena Niedziałek.
3: Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzania akcji.
2: W poprzednich latach drugie życie dostało w ten sposób blisko 14 milionów litrów wody. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: A propos wakacji, odpoczywanie. Wychodzi nam tak sobie. 80% z nas na urlopie chce odpocząć, ale jakoś tak wychodzi, że i tak zaglądamy do służbowego maila. Wakacje.pl, Marzena Buczkowska-German.
4: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
0: 25% pracowników deklaruje, że będzie kontaktować się z firmą w trakcie urlopu. Większość więcej niż raz. Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Zachwyceni naukowcy i znawcy Homera. Odyseja Christophera Nolana od weekendu szturmem podbija nie tylko kina, ale też internet czy walkę o uwagę opinii publicznej. Zdaniem wspomnianych już znawców, film jest w zasadzie bardzo konserwatywny, a należy pamiętać, że same dzieła Homera nigdy nie zawierały w sobie prawdy historycznej. Ich celem natomiast miało być działanie jako nośnik dla wyobrażeń o przeszłości. Sama Odyseja tymczasem stała się filmem z najlepszym finansowym otwarciem w karierze Nolana. Szacunki mówią o ponad 260 milionach dolarów zarobionych do niedzieli. W Polsce to też numer jeden. To nie tyle pożegnanie, co spowolnienie. Tak o pożegnalnej niby trasie Uriah Heep mówi gitarzysta zespołu. Jak przyznał, podróżowanie po świecie zrobiło się skomplikowane przez COVID, Brexit, cła i inne zjawiska.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Do 23 stopni dziś na termometrach, a najcieplej ma być w Poznaniu. 21 stopni we Wrocławiu, 18 w Trójmieście, 17 w Warszawie i w Łodzi, najmniej 16 w Olsztynie. Deszczu nie spodziewamy się w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. W pozostałych miastach może padać.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zapraszamy.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 z dużym hakiem po godzinie 11. Słuchają Państwa Antyradia. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który trochę ponarzeka na pogodę, proszę Państwa, bo jak tu zaplanować jakieś wakacje, jakiś zlot motocyklowy albo cokolwiek innego, kiedy leje zimno jak diabli, robi się naprawdę nieciekawie. Ja bym zadzwonił w odpowiednie miejsce i tam troszeczkę podregulował sytuację, ale nie znam numeru telefonu. Może Państwo mają jakieś namiary, żeby ten temat załatwić, żeby się zrobiło tak, że ludzie, którzy przebywają nad polskim morzem, nie klekotali zębami, tylko żeby się mogli poopalać, poleżeć na plaży, oczywiście otoczeni parawanami. Rodaczki, rodacy, niech to licho, pogoda jest dziwaczna.

0: A propos tego kontaktu w sprawie poprawienia pogody w Polsce, pan Frezarka przesłał mi informację. Tam nie trzeba telefonu, wystarczy mieć sznur i tu odniesienie do sketchu kabaretu Neonówka. Widziałem to i naprawdę mocarna sprawa. W kwestii ekopaliw z kolei, tych testowanych w Hiszpanii, podobno całkowicie ekologicznych, pan Robert napisał, ekopaliwo to był owies. Ale to były czasy zaprzęgów i bryczek konnych. Nowoczesny silnik na biedę ma wytrzymać 100 tysięcy kilometrów przebiegu bez awarii na zwykłym paliwie. Nie wierzę, że eko wynalazek mu pomoże. No zobaczymy, panie Robercie. Najgorsze jest to, że pewnie jeżeli przyjmą ten rodzaj paliwa i pojawi się na stacjach benzynowych, to my będziemy na własnej skórze sprawdzali, czy wytrzyma, czy nie wytrzyma. Do tego jeszcze słówko na temat cen, no bo jeżeli ma być trochę tańsze, to trzeba rozważyć, czy lepiej rozbabrany silnik mieć za 50 tysięcy kilometrów, czy lepiej trochę w kieszeni zostawić.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Xero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

15 minut pozostało do godziny 12. Po 12 rozdawnictwo. Dziś będę miał dla Państwa dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Sweat 23 lipca, letnia scena progresji w Warszawie, ale ponieważ mamy tydzień z Janem Borysewiczem, bo jest naszą gwiazdą tygodnia, wszystko na intencję festiwalu na Zamku Ciemielów, pozwolę sobie zawiadomić, że jutro będę miał dla Państwa trzy dwuosobowe karnety na ten festiwal. Zatem będziemy dawali Państwu mnóstwo okazji do tego, żeby poszaleć troszkę w tym roku i miejmy tylko nadzieję, że pogoda dopisze, ale postaram się to załatwić za pomocą sznurek, jak pan frezarka zaproponował.

0: No i kończy się ta godzina. Za momencik Prawda Antyradia, a potem kolejna, a zarazem ostatnia godzina z Aleksandrem Ostrowskim i rozdawnictwo Rodaczki i Rodacy.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Wspieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Łączność, słuchawka, akcja polska stawia na europejskie satelity. Uwaga, woda, strażacy w Warmińsko-Mazurskiem układają worki z piaskiem. Infantino chce więcej, mówi o mundialu na 64 zespoły.
3: Prawda Antyradia.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jak mnie słyszysz, ja Wisła. Masz słyszeć dobrze. Polska wchodzi do europejskiego programu budowy bezpiecznej łączności. Jak zachwala szef MSWiA, system ma gwarantować bezpieczeństwo i pełną niezależność. Łączność będzie obsługiwana przez zestaw europejskich satelitów. Nasz kraj ma być jednym z fundamentów budowy tej instalacji.
3: Prawda Antyradia.
2: Na razie problemy mamy przyziemne. Strażacy w Warmińsko-Mazurskiem układają worki z piaskiem przy niewielkiej rzece Lipówce pod Braniewem. Jej stan wzrósł na tyle, że zagraża pobliskiej drodze powiatowej. Jak mówią mundrowi, nie wiadomo skąd to wezbranie. Sytuacja ma być jednak na ten moment całkowicie opanowana.
3: Prawda Antyradia.
2: Uwaga na cyberoszustów. W ciągu ostatniego roku co trzeci z nas zetknął się z próbą cyberoszustwa. To była podejrzana wiadomość albo telefon, który mógł być próbą podszycia się pod publiczną instytucję. Na celowniku są m.in. młodzi dorośli, którzy wbrew pozorom mogą łatwiej dać się naciągnąć. Chroń PESEL.pl Kamil Sztandera.
4: Młodzi są bardziej sprawni cyfrowo, ale częściej funkcjonują w trybie szybkich reakcji na SMS-y, e-maile i powiadomienia. Nierzadko robią to szybko i automatycznie.
2: Ponad 2/3 badanych obawia się, że w przyszłości może paść ofiarą takiego oszustwa.
3: Prawda Antyradia.
2: A propos pieniędzy, teraz pieniądze na wakacjach. W czasie zagranicznych wyjazdów 3/4 z nas korzysta z gotówki. Blisko 2/3 z karty płatniczej, 1/4 z aplikacji mobilnych. Czasem jednak XXI wiek trzeba schować do kieszeni. Tawex Szymon Janicki.
5: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
2: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
3: Prawda Antyradia.
2: Odpoczynku nie planuje szef FIFA. Gianni Infantino już myśli o kolejnym powiększeniu piłkarskich mistrzostw świata. W tegorocznym mundialu pierwszy raz grało 48 drużyn. Jemu marzą się jednak 64 zespoły. Jak stwierdził Szwajcar, cała planeta powinna móc marzyć o pucharze, a nie tylko Europa i Ameryka Południowa. Od 16 do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać m.in. w Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Wieczorem sytuacja powinna się uspokoić, powinno przestać padać. Będzie wtedy od 13 stopni w Olsztynie, przez 14 w Warszawie i 15 w Katowicach czy w Krakowie, do 17 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu.
3: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zapraszamy.

0: w Antyradiu.
1: No, co stąsi, to stąsi. Mocarny numer. Proszę Państwa, nowość w Antyradiu. Proszę Państwa, mam do oddania dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Sweat 23 lipca. Letnia scena progresji Warszawa. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. No i proszę zaczekać łaskawie na pytanie, które zadam Państwu klasycznie około 24 minuty tej godziny. No i wtedy zaatakujemy. Jedziemy, rodaczki.

0: pięknie Mustangiem polataliśmy. Teraz proszę Państwa, rozdawnictwa część druga, czyli ta część, w której zadam Państwu pytanie. Chodzi o dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert Sued 23 lipca, letnia scena progresji Warszawa. Proszę Państwa, mail to adres mailowy to ostrymałpantyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, jak nazywa się skóra, która ma krótszy meszek niż zamsz, powstaje ze szlifowania zewnętrznej warstwy skóry licowej, co daje efekt delikatnego przetarcia i matowości. Jak nazywa się ta skóra? Proszę to wpisać w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działalności.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: RadioExpert.pl.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

się nawet zawziął do takiego głosiku. Z siebie nie wydobędę, proszę Państwa. No dobrze, rozdawnictwo. Cóż mogę powiedzieć? Dwa dwuosobowe zaproszenia na koncert SWED 23 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Zadałem Państwu pytanie, jak nazywa się taki przecierany zamsz o charakterystycznym, bardzo krótkim meszku. Otóż najczęściej nazywa się nubukiem, ale jest parę innych nazw bliskich bardzo, zatem uznaję Państwa z odpowiedzi. Pani Ewa i pan Krzysztof otrzymają za chwileczkę maile zwrotne i będą Państwo mogli wybrać się na ten koncert i radować dźwiękami płynącymi ze sceny. A ja pozwolę sobie zapuścić kolejne dzieło, które zbliży nas zdecydowanie do godziny 13 z Antyradiem.

0: i tak pięknie na zakończenie tej godziny. Måneskin. To fajny zespół, który wygrał Eurowizję. Wszyscy się dziwili. O, nie wygrali. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Oto tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: kilkaset kilogramów narkotyków przechwycone w porcie, utrudnienia na dwójce dziś i wkrótce. W tej prawdzie też kary dla uczelni, które miały naciągać kandydatów na studentów.
1: Prawda Antyradia.
0: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ćwierć miliarda euro w proszku. Włoskie służby skonfiskowały 770 kg kokainy, jak twierdzą, wyjątkowo czystej. Towar był w porcie Vado Lugre, ukryty w paletach bananów z Ekwadoru. Chciałoby się powiedzieć, skąd my to znamy? W minionych latach zdarzało się, że takie pakunki niezauważone trafiały na salę sprzedaży w polskich sklepach.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia na A2. Te bieżące to zwężenia w pobliżu miejscowości Polaki na Mazowszu po pożarze ciężarówki. Ale ja nie o tym. Po wakacjach zacznie się rozbudowa trasy między Warszawą a Łodzią o dodatkowy pas. I wtedy będzie się działo.
2: Pierwsza umowa już została podpisana. Do końca wakacji mają być podpisane 3 kolejne. Zacznie się od prac przygotowawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.
3: Wykonawca najpierw skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy na potrzeby rozbudowy całej trasy.
2: Utrudnienia zaczną się po wakacjach. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, ale będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h. Pomoże go przestrzegać odcinkowy pomiar prędkości. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: W końcu naprawione zostaną też drogi uszkodzone przez powódź sprzed 2 lat. Bielskie starostwo zapowiada pracę na 2 drogach powiatowych w Dankowicach, niedaleko Bielska Białej. Samorząd dostał pieniądze z budżetu państwa. Przetargi mają ruszyć wkrótce.
1: Prawda Antyradia.
0: Ciągle nie wiadomo, co z wyborami w Krakowie. Do sądu wpłynęło zażalenie na oddalenie protestu referendalnego. Autor wskazuje tam na rażące naruszenia ciszy referendalnej.
1: Prawda Antyradia.
0: Oszukany jak polski student, szkoły wyższe miały oszukiwać chętnych do uczenia się. UOKiK postawił zarzuty dawnemu Kolegium Humanum za pobieranie bezzwrotnej opłaty administracyjnej i Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
4: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto o rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
0: Tłumaczyła Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Deszczowo w większości kraju, ale nie wszędzie. Sucho ma być m.in. w Poznaniu czy we Wrocławiu. Noc zimna. 7 stopni w Olsztynie, 9 w Warszawie, 11 w Krakowie i 13 w Koszalinie. W Koszalinie może też nocą popadać deszcz.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Bastard. Nowy Airborne.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Z przytułupem wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu we wtorek 21 lipca. 11 minut po 13. Tomasz Kasprzyk, witam w Antyradiu i zapraszam na lokomotywową przejażdżkę, która zawsze, jak zwykle, potrwa do godziny 16. Dziś m.in. słówko o Suede. Wczoraj oglądałem wam, nie oglądałem, tylko dawałem wam zaproszenia na koncert Suede, który odbędzie się oczywiście 25 września. Nie 25 września, teraz 23 lipca na letniej scenie Progresji. 25 września pojawi się płyta, ale o tym oczywiście opowiem w dalszej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania. Bracia Gallagherowie, spekuluje się, że mają wejść do studia, nagrać nową płytę. Odpowiedział jeden z nich, czy to prawda, czy nie, też trochę dzisiaj wyjaśnię w naszym spotkaniu. No i jeszcze zdradzę tytuł płyty Saxon, która się ukaże na początku przyszłego roku. Także, ale będę miał dla was niespodzianki związane oczywiście z Janem Borysewiczem i z festiwalem, który za chwilę odbędzie się na Zamku Ćmielów.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym zamku, no to pamiętajcie, 25 lipca, rezerwujcie sobie czas, bo tam sporo gości. Gaz G i Jacek Królich i Ronnie Romeo i Marek Raduli.
3: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: kawał historii muzyki. Peace of my heart i Janis Joplin w Lokomotywie w Antyradio. Jeszcze sporo takich perełek przed nami. A przed chwilą dostałem dużą kopertę. Myślałem, że to dla mnie, ale było napisane na niej wyraźnie dla słuchaczy. Otworzyłem, wybaczcie, ale w środku zauważyłem 3 duże, eleganckie karnety na festiwal Jana Borysewicza. Więc nie zawaham się ich użyć. Dziś w programie z pewnością do godziny 16 3 osoby dostaną ode mnie podwójne karnety na festiwal Jana Borysewicza. Zainteresowani? Jeśli tak, nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu były militaria.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, a 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert.

0: 1,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

pomylić to nasza Kaspel @antyradio.pl w sprawie Gansów. Dawaj, nie, że pamiętacie. Oczywiście, że tak. To był 21 lipca 1987 roku. Wtedy pod szyldem wytwórni Geffen Records grupa Guns N' Roses wydała swój debiutancki krążek Appetite for Destruction. No i na krążku znalazły się takie utwory jak Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, czy chociażby Paradise City. Co ważne, płyta sprzedała się w ilości ponad 28 milionów egzemplarzy na całym świecie, z czego 18 milionów w samych tylko Stanach Zjednoczonych, ustanawiając oczywiście rekord sprzedaży w USA. A w sieci pojawiło się demo Guns N' Roses sprzed lat. Pobuszujecie? Znajdziecie.

0: dzieci z telefonu w ruch jesienią na warszawskim Torwarze i wspólnie będziemy śpiewać między innymi tę piosenkę, świętując jubileusz The Final Countdown wraz z grupą Europe. Będą u nas zaproszenia w swoim czasie.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert,
5: taniej masz. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
1: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ostatnie dni przed deadline'em. Członkowie PiS mają się określić, a na razie określają się brzydko. Tragedia w USA po tym, jak ludzie chcieli pomóc pływakowi. All inclusive. Nie dla każdego.
1: Prawda Antyradia.
0: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Jeżeli macie się rozejść, to się rozejdźcie. Jeszcze parę tygodni prawica będzie synonimem bandy skłóconych i zgorzkniałych zgredów. Czułe słówka w kierunku PiS posyła Krzysztof Bosak, który chyba ma dość telenoweli ze stowarzyszeniami, groźbami i pyskówkami. A w PiS stowarzyszenia, groźby i pyskówki. Mateusz Morawiecki zapewnia, że chce być w partii, choć zaznacza, że członkowie nie muszą mówić tym samym językiem. Przemysław Czarnek cieszy się, przynajmniej z pierwszej części tej deklaracji. Zaraz dodał jednak, że jeżeli ktoś chce wyjść z PiS, to powinien jak najszybciej. Góry w tym tygodniu wszyscy mają określić się, czy dalej bawią się w stowarzyszenia, czy jednak chcą zostać w partii. Mało? Chorała zarzuca Płażyńskiemu stworzenie raportu o mrocznej przeszłości Karola Nawrockiego. Płażyński wzywa do przeprosin.
1: Prawda Antyradia.
0: Ratunek skończył się tragedią. 5 osób zginęło w rzece w stanie Ohio po tym, jak ruszyły na pomoc tonącemu pływakowi. Służby wezwał przypadkowy kierowca, który zobaczył przerażone dziecko biegnące wzdłuż pobliskiej drogi.
1: Prawda Antyradia.
0: Wakacje to czas Gapowiczów. Big Info Monitor zauważa, że latem częściej jeździmy bez biletu. Widać to po tym, że jesienią rośnie liczba osób, które przez to właśnie trafiają do rejestru dłużników. Diana Borowiecka.
2: W bazie dłużników Big Info Monitor widnieje obecnie blisko 132 tysiące osób, które trafiły tam przez brak biletu, a ich łączny dług zbliża się do 207 milionów złotych. To kwota, która pozwoliłaby na zakup niemal 70 nowoczesnych autobusów elektrycznych.
0: Najgorzej wypada łódzkie. Tu jest ponad 40 tysięcy dłużników. Zalegają 76 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już o wakacjach i o niepłaceniu, ponad połowa Polaków przynajmniej raz pojechała na All Inclusive. Jako ulubioną formę spędzania wakacji ten format wskazuje jednak 15% z nas. Argumentów na nie nie brakuje.
3: 31% stawia na aktywne zwiedzanie zamiast wypoczynku przy basenie, 26% unika zatłoczonych kurortów, a 24% chce lepiej poznawać lokalną kulturę i kuchnię.
0: Mówił Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl. W grę wchodzą też pieniądze, bo o ile na All Inclusive już nie płacimy, to najpierw trzeba je jednak opłacić. Co czwartego badanego nie stać na to. Deszczowo może być dziś w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Opolu, Rzeszowie czy w Trójmieście, ale nie tylko, a na termometrach będzie od 16 do 23 stopni. Jutro opady na północy i w Opolu. Będzie od 18 stopni w Szczecinie przez 20 w Zielonej Górze i w Olsztynie, 22 w Poznaniu do 23 w Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Street of Dreams. Tak oto wkroczyliśmy do drugiej części.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Lokomotywa w Antyradiu trwa w najlepsze. Rozpoczynamy część drugą we wtorek 21 lipca, prawie 10 minut po 14. Tomasz Kacprzyk, witam ponownie. Mówiłem o tym, że mam kilka podwójnych karnetów na festiwal Jana Brysewicza, który będzie miał miejsce 25 lipca na Zamku Ćmielów. Przypomnę, że tam pojawi się Lady Punk, świętując swoje 45-lecie. Jan Bo zagra z gośćmi, a także będzie międzynarodowy duet Ronnie Romeo i Gus G. Poza tym masterclass z ikonami gitary, z Gusem G, z Jackiem Królikiem czy Markiem Raduli. Będzie także finał autorskiego konkursu gitarowego Riff Challenge Jana Borysewicza, którego celem oczywiście jest wyłonienie młodych talentów, i zwycięzcy wystąpią na jednej scenie z muzykiem, oczywiście. No i wystawa Stratocastle, o której już mówiliśmy nieraz, przegląd najważniejszych gitar świata. No i także będzie szansa na spotkanie z lutnikami, tymi, którzy gitary robią. I teraz pytanie do Was. Co tak naprawdę Was najbardziej będzie interesowało, jeżeli będziecie na festiwalu Jana Borysewicza, i dlaczego? Co tak naprawdę będzie Was najbardziej interesowało, będąc na Zamku Ćmielów, i dlaczego? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Macie czas do 15, a ja oczywiście odwdzięczę się podwójnymi karnetami na tenże festiwal. Czekam.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Który to był rok? 85? 86? Jakoś tak. Broken Heroes, Saxon. Klasyka przez wielkie kla. A legenda jeszcze nie powiedziała muzycznie ostatniego słowa. Potwierdzili właśnie panowie ostatnio tytuł 25. krążka studyjnego. Nowe wydawnictwo legendy heavy metalu będzie nosić tytuł Gods of Thunder. Podobnie zresztą jak i cała trasa koncertowa. No i z tego co wiem, pojawi się w sprzedaży 22 stycznia 2027 roku. Za miks odpowiedzialny jest Andy Snap, współpracownik zespołu i swoją drogą także gitarzysta koncertowy zespołu Judas Priest. Poliformalności.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789.

0: poranka. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl – tu zaczynają się letnie emocje.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Antyradio.

Republika pojawiła się w tym roku na festiwalu w Jarocinie. Jak było? Dajcie znać. Czekam na wasze relacje. A tymczasem mija rocznica, kiedy w 90 roku na placu Poddamskim w Berlinie odbył się koncert Rogera Watersa The Wall. Impreza upamiętniała zburzenie muru berlińskiego w listopadzie 89 roku. Ponad 350 tysięcy osób przyszło na ten wyjątkowy koncert, a cały występ był transmitowany na żywo na cały świat. W koncercie udało się, przypomnę, Van Morrison, Brian Adams, Johnny Mitchell, Scorpions, także Sinead O'Connor nieodżałowana i Cyndi Lauper. Pink Floyd przed nami.

Guano Apes zamykają drugą część dzisiejszej Rokomotywy w Antyradio, lecz nim ją zamkniemy, oficjalnie przypomnę, co najbardziej was interesuje podczas pierwszego festiwalu Jana Borusewicza na Zamku Ćmielowie, na Zamku Ćmielów, jak zwał, tak zwał.

0: Na co chcielibyście pójść szczególnie? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Ja oczywiście odwdzięczę się karnetami na tegoroczny festiwal Jana Borysewicza. Jeszcze macie 7 minut. A za 7 minut Prawda Antyradia. Ja wracam tuż po. No i oczywiście będę nagradzał. Nie oddalajcie się.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w

Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: apce InPost.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Lekarze zarobią mniej, ale tylko niektórzy. I to mniej to nadal góra pieniędzy. Na ratunek prokurator Instytut Pileckiego prześwietla się. Kosiarka tu nie pomoże. Gdańsk walczy z inwazją.
0: Prawda Antyradia.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Będzie ograniczenie czasu pracy lekarzy. Donald Tusk zapowiedział, że będą oni mogli dojść maksymalnie do równowartości dwóch etatów, a ograniczenia obejmą wszystkich, czyli też zatrudnionych na kontraktach. Ukrócona zostanie także możliwość wyliczania wynagrodzeń jako procentu od procedury. Takie rozliczenia prowadziły właśnie do największych oburzeń, dając wielotysięczne wynagrodzenia za godzinę pracy. Po przyjęciu maksymalnej stawki proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia lekarze zarobią do blisko 77 tysięcy złotych. Nie brzmi jak powód do narzekania.
0: Prawda Antyradia.
1: Doniesienie na siebie? Tylko w USA. Prokuratura sprawdzi, co działo się w nowojorskim oddziale Instytutu Pileckiego. Jak pisze Rzeczpospolita, centrala skierowała zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa przez byłe władze amerykańskiej spółki. Chodzi o najem i opóźniony remont siedziby, które miały doprowadzić do straty dochodzącej prawie do 700 tysięcy dolarów.
0: Prawda Antyradia.
1: Dobrze się prowadzić może na przykład samochód i to sam, ale musi mieć zgodę. Instytut Transportu Samochodowego uczy i przypomina, jeżeli chcesz testować autonomiczne auto, zgłoś się po nadzór.
2: Firmy, które pracują nad autonomicznymi pojazdami, mają teraz jedno miejsce, w którym załatwią formalności. To ma z jednej strony ułatwić rozwój tej technologii, a z drugiej zapewnić bezpieczeństwo. Urzędnicy mówią, że ma być sprawnie. ITS Anna Gierszewska.
3: Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego będą załatwiane bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca.
2: ITS będzie oceniał, czy prace są prowadzone zgodnie z zezwoleniem i jakie jest ryzyko. Może też wyznaczyć obserwatora testów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Intruz rozsadza Gdańsk. Miasto ma problem z rdestowcem. Roślina, która potrafi rozsadzić asfalt czy wygryźć całe połacie zieleni, jest na celowniku urzędników od zeszłego roku. Zarząd zieleni Ewalina Latoszewska.
4: Nasi inspektorzy zebrali część informacji, gdzie się pojawiła ta roślina. Dużym wsparciem są oczywiście mieszkańcy, którzy proszą o to, żeby zweryfikować, czy faktycznie mówimy tutaj o gatunku inwazyjnym.
1: Rdestowiec potrafi przetrwać niemal każdą próbę usunięcia. Jeżeli go widzisz, zgłaszaj do Gdańskiego Centrum Kontaktu. Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Rush w drodze do Sphere. To jeszcze nie są oficjalne informacje, ale przecieki mówią o rozmowach legendarnej kapeli z zarządcami legendarnej już hali widowiskowej w Las Vegas. Na razie Rush znów grają razem. W tym roku można ich zobaczyć w Ameryce Południowej, a w przyszłym roku będą w Ameryce Północnej i w Europie. Przypomnę, 27 marca widzimy się w krakowskiej Tauron Arenie. Jason Bourne może wrócić. Matt Damon zdradził, że od jakiegoś czasu pracuje z reżyserem Edwardem Bergerem nad opracowaniem historii do kolejnego filmu z agentem w roli głównej. Aktor przyznał, że bardzo chciałby wrócić do roli, ale szczegóły na razie nie są znane. YouTube znów razem z Martinem Garrixem. Holenderski producent zaprezentował na żywo wspólny kawałek swój oraz Bono i The Edge'a. Irlandzki gitarzysta zresztą pojawił się na scenie i część gitarową wykonał na żywo. Studyjna premiera Fireflies w piątek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Do 23 stopni dziś na termometrach. Najcieplej w Poznaniu, 21 stopni we Wrocławiu, 18 w Trójmieście, 17 w Warszawie i w Łodzi, 16 w Olsztynie. Deszczu nie spodziewamy się w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. W pozostałych miastach może padać.

Editors The Rush w Rokomotywie Wanty Radio. Tymczasem Suede zapowiedzieli wyjątkowe wydanie z okazji 30. rocznicy albumu Coming Up. Jubileuszowa edycja trafi do sprzedaży już 25 września. Pierwotnie album ukazał się w 96 roku i okazał się jednym z największych sukcesów zespołu. Takie utwory jak Trash, Beautiful One, Saturday Night, Lazy czy Filmstar znalazły się właśnie na tym krążku. I we wrześniu będzie wznowienie. Już za dwa dni na letniej scenie progresji będziecie mogli usłyszeć te utwory oczywiście na żywo, bo Suede zapowiedzieli swoją obecność. No dobra, to ja za chwilę zaglądam do poczty, no i sprawdzę, coż tam pisali.

0: Focus All The World z repertuaru Davida Bowiego. Nirvana, która zagrała ten utwór jako jeden z kilku coverów na MTV Unplugged. No i podbił serca na całym świecie. A co najbardziej podbije wasze serca na festiwalu Jana Borysewicza? Najbardziej na to czekam, to moment, gdy Gaz G i Ronnie Romeo staną na jednej scenie z Janem Borysewiczem. To byłoby coś więcej niż wspólny występ. Gitarowy ukłon legendy światowego hard rocka i jednego z najlepszych głosów rocka w stronę człowieka, który napisał jedne z najważniejszych rozdziałów polskiej muzyki. Niech dobra to prawda. Niech dobra muzyka będzie tłumaczem, a sześć strun i wirtuozi na scenie niech będą przewodnikami. Taki moment pokazałby, że muzyka Jana Borysewicza od dawna przekroczyła granice Polski i zasługuje na szacunek artystów z całego świata. Święte słowa. Kto jeszcze? Tutaj może Marcin. Gdybym był na festiwalu, przede wszystkim chętnie porozmawiałbym z lutnikami. O, jestem fanem telecasterów. Fiu, fiu, fiu, super, mam ich kilka i wiem o tych gitarach bardzo dużo. To jednak chętnie zasiągnąłbym wiedzy dotyczącej m.in. regulacji mostków, vintage, konserwacji instrumentów i wpływu niektórych materiałów na brzmienie. Bardzo mi się to podoba. Chętnie wziąłbym też udział w warsztatach masterclass i słusznie, w ciągu ostatniego roku bardzo poprawiła mi się technika, mimo że gram na gitarze pół życia, również w zespołach, to i też chętnie zdobył nieco dodatkowej wiedzy od mistrzów. Będziesz miał okazję. I Bożena jeszcze, na festiwal ciągnie mnie mój 13-letni syn, który od roku uczy się grać na gitarze. Fantastycznie. A przypomnę, że ten fest to nie tylko koncerty, ale również ma tam być aleja z lutnikami, rzemieślnikami gitarowymi. Syn bardzo interesuje się sprawami technicznymi i elektroniką. Sam nauczył się nawet lutować. No, taki syn w domu to skarb. Będzie także szeroka oferta wystawców i producentów sprzętu gitarowego. Syn Antek ma w skarbonce prawie... Sporo, fajnie. To też może zaszaleć. Będzie miał ku temu okazję. No i wszelkiego rodzaju panele edukacyjne i otwarte spotkania z artystami. Zawsze będzie się można pochwalić w pracy jakimś selfiaczkiem z jakimś przyszłym Hendrixem. Święte słowa. Mili Państwo, sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo to do Was pofrunęły podwójne karnety na festiwal Jana Borysewicza, który odbędzie się w najbliższą sobotę, przypominam, na Zamku Ćmielów 25 lipca. Kolejne takie nagrody już niebawem. Nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Media Expert. 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Cicho tego się słuchać nie da. Have a drink on me, AC/DC. Lokomotywie w Antyradio. Jeszcze jedna ważna data wyświetliła mi się przed chwilą, że to był też 21 lipca 1996 roku, kiedy Alanis Morissette rozpoczęła 8-tygodniowy okres przewodzenia na brytyjskiej liście albumów krążkiem Jagged Little Pill. Płyta, która na całym świecie sprzedała się w ilości 33 milionów, zawierała m.in. słynne nagranie Ironic, które teraz pojawi się w Antyradio.

0: No ładne to, ładne to. Jeden fajne. Ładny i ten drugi ładny. Ten duet w ogóle ładny się prezentuje.
1: Ładne, prawda? Chłopaki i bardzo dobra muzyka. Dzień dobry.
0: I ładna kobieta pojawiła się w antyradio.
1: No, nie wiem, to nie przesadzałabym, Tomek. Prosto z treningu, zobacz, pot, jeszcze cieknie mi stróżka potu po czole.
0: Najładniejsza kobieta jest wtedy, jak się budzi, a nie jak się maluje.
1: Romantyk.
0: No.
1: Tomek, dobrze cię widzieć.
0: Z tym cię zostawię, dobra? Znikam.
1: Dobrze.
0: Ale wrócę jutro, jak zwykle, po 13:00.
1: A ja was zapraszam na parę zgłośników oczywiście.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Finał wielkiej wyprzedaży w Media

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram.

0: Xero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cięcia u lekarzy, pomysły są, czas na konsultacje. Zgody późnym latem, wdrażanie jesienią. Zatrzymani, podejrzani o pobicie w Poznaniu. W tej prawdzie też o głupocie, która zabija.
1: Prawda Antyradia.
0: Grzegorz Kornacki, zapraszam. To potrwa. Tak Donald Tusk mówi o wprowadzaniu zmian w przepisach dotyczących ochrony zdrowia. Rząd zajmie się ustawami za kilka tygodni, a do Sejmu trafią one we wrześniu. To dlatego, że najpierw konieczne są publiczne konsultacje. Premier nie chce dawać pretekstu do zablokowania rozwiązań, znaczy do prezydenckiego weta. Wśród zapowiadanych zmian m.in. wynagrodzenia na poziomie maksymalnie 2 etatów z obostrzeniami to ma być do blisko 77 tysięcy złotych. Szpitale będą musiały zgłaszać NFZ-owi godzinowe grafiki pracy lekarzy, tak żeby wszystko było pod kontrolą. W życie te zmiany mogą wejść w listopadzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Wpadli podejrzewani o pobicie 67-latka w Poznaniu. Policja schwytała 2 osoby, które po pijanemu miały leżeć ukraińskiego chłopca. Kiedy dziecko wysiadało z tramwaju, miało zostać uderzone w głowę. Reagujący na to świadek został opluty i pobity. Sprawcy uciekli. Udało się ich zatrzymać m.in. dzięki nagraniom z monitoringu i relacjom świadków. Główny podejrzany ma 38 lat, był wielokrotnie notowany w sprawach kryminalnych i narkotykowych. Drugi to 41-latek z podobną historią.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już przy głupich pomysłach jesteśmy, kolejarze ostrzegają przed train surfingiem. Chodzi o jazdę na dachu albo na łącznikach wagonów kolejowych. To domena znudzonych małolatów. Straż Ochrony Kolei Jakub Koperski.
2: W pierwszym kwartale tego roku było to 10 zdarzeń. To się odbywa na krótkich odcinkach pomiędzy stacjami. Są to osoby głównie małoletnie, które po prostu głównie w okresach weekendowych, w okresach właśnie takich wakacyjnych jest przerwa od szkoły, jest przerwa od zajęć codziennych i wtedy takie czyny są dokonywane.
0: A szans na tragedię jest tam bez liku. Od upadku przez uderzenie w coś po porażenie prądem.
1: Prawda Antyradia.
0: Zostajemy przy odradzaniu. Tym razem przypomnienie, a dla niektórych uświadomienie. Woda w fontannie nie nadaje się do kąpieli. Może mieć zamknięty obieg i gromadzić bakterie. Lekarz zakaźnik Ewa Czyżewska.
3: Ona nogi obmywa. U dzieci to może i nawet całe to dzieciątko. I dochodzi do zakażeń kolejnych osób, które są wrażliwe.
0: Sanepid nie bada wody w fontannach, bo to nie jest miejsce do kąpieli. Od 16 do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać m.in. w Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Łodzi, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Wieczorem sytuacja powinna się uspokoić, powinno przestać padać. Będzie wtedy od 13 stopni w Olsztynie, przez 14 w Warszawie i 15 w Katowicach czy w Krakowie, maksymalnie do 17 w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: It's a ritual.
1: Takim uderzeniem prosto z Ameryki Południowej zaczynamy dzisiaj razem z Bartkiem Senowcem parę z głośników. Dzień dobry.
2: To jest zapowiedź tego, że zaczyna się właśnie popołudniowy rytuał na antenie Antyradia, bo ta piosenka nazywała się
1: Ła, tak, dobrze jest, dobrze. Tak,
2: to jest taki popołudniowo-wieczorny rytuał, bo będziemy z wami do godziny 20.
1: A ja tylko dodam, że dziewczyny z The Warning są z Meksyku, czyli właściwie taka Ameryka Środkowa, powinnam powiedzieć, i mają bardzo dobry potencjał muzyczny.
2: Czyli taka także Polska Ameryki Środkowej.
1: Tak,
2: kiedyś
1: o, mamy to ustalone.
2: Mówiło,
1: dobra.
2: Meksyk Europy, więc lekcja, teraz to możemy wrócić.
1: Lekcja geografii odbyta, że tak to ujmę, to teraz może powiemy Państwu, co będzie dzisiaj w naszej audycji.
2: Ja na przykład odkryłem sposób, jak można się postarzeć o 40 lat w ciągu kilku sekund i dzisiaj go zdradzę.
1: O, no to zaintrygowałeś. A ja sprawdziłam, że młodzi, a konkretniej Gen Z, interesuje się płytami, kompaktami w sensie, słuchaj.
2: Akurat.
1: No, zobaczysz.
2: Dobrze, czekam na dowody.

0: To Def Leppard z kultowego albumu Histeria z 1987 roku. Mam go na kompakcie.
1: O, popatrz, no zobacz. A ja nawet miałam okazję rozmawiać kiedyś z frontmanem zespołu Def Leppard, ale nie o mnie teraz, a o pokoleniu Z będzie, wyobraź sobie.
0: O kompaktach właśnie.
1: O kompaktach, no bo pokolenie Z odkrywa, wyobraź sobie, płyty CD i okazuje się, że młodzi coraz chętniej kupują takie, wiesz, fizyczne albumy muzyczne, a według danych firmy badawczej Luminate w pierwszej połowie tego roku sprzedaż płyt CD w USA wzrosła aż o, uważaj, 16%, i
0: czyli
1: to daje jakieś 16 milionów płyt.
0: Aha, 16 milionów, bo już myślałem, że to będzie taka statystyka, że w zeszłym roku sprzedało się 100 płyt CD, a w tym roku 116, tak.
1: Nie, słuchaj, jest dobrze, ale okazuje się, że młodzi traktują płyty jednak jako taki kolekcjonerski gadżet, a nie do końca po to, żeby ich słuchać, no bo podobno z tych badań wynika też, że oni nie mają w domu odtwarzacza, czyli po prostu kupują, wiesz, może tak jak my, wąchają książeczkę, wiesz, pomodlą się nad tą płytą, ja tak robiłam na przykład. Ale
0: rozumiem, że to jest związane z jakimś takim fizycznym zmęczeniem cyfrowym światem.
1: Może tak być i powiem ci, że mnie się ta koncepcja podoba.
0: Tak, wiesz, co jeszcze mnie zainteresowało w tym artykule, który mi podesłałaś?
1: Tak.
0: To, że zaraz pod nim na tym portalu był link do artykułu pod tytułem Większość Polaków żyje w błędzie, tyle jaj wystarczy.
1: Widzę, że bardzo skrupulatnie czytasz dokumentację, którą ci wysyłam,
0: tak,
1: Bartku.
0: Tak, i jako, że ten tytuł mnie rozbawił, to odkryłem, że mam w sobie dużo więcej z wuja z wesela niż, od kogoś z pokolenia Z.
2: 10 jaj poproszę.
3: Nie ma 10.
2: A ile pan ma?
3: 2.
2: Ale śmieszne normalnie.
4: Hi, I'm Roger Glover.
5: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
6: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
7: Gwiazdy rocka w Ante Radio.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i

0: Alright.
1: Ależ tu był headbanging przed chwilą. Redaktor synowiec uwielba Iron Maiden.
0: Zawsze jest alright, kiedy jest Iron Maiden w Antyradio, albo w ogóle, kiedy jest Iron Maiden, kropka.
1: Albo w ogóle, kiedy jest Antyradio i kiedy wy jesteście z nami. A dlatego, że wy kochacie być z nami, to my mamy dla was nagrody za tenże fakt. Bilety na koncert Sway.
0: Czyli zespołu, który pochodzi z tego samego kraju, co Iron Maiden.
1: O,
0: tylko
1: proszę
0: trochę
1: bardzo.
0: Innej stylistyce
1: to muzycznej prawda,
0: się porusza.
1: To prawda. W ten czwartek w Warszawie panowie zagrają. My, tak jak już powiedziałam, mamy wejściówki, no i tak myśleliśmy sobie z redaktorem synowcem, jakie tu zadanie wam wymyśleć i tak myślimy, Suede to zamsz, prawda? To może...
0: Coś zamsze?
1: Zamsze. Za kogo dalibyście zamsze właśnie i dlaczego? Ale potraktujmy to zadanie, proszę was, z przymrużeniem oka, czyli za kogo warto byłoby się pomodlić do najwyższego 321-321-600 albo paramałpaantyradio.pl. Walczcie, bo jest o co.
0: Tak jest. Mamy podwójne bilety na koncert Suede na letniej scenie progresji. Suede to wiadomo, klasyka brytyjskiej alternatywy. No i Brad Anderson razem z ekipą pojawi się tutaj niebawem w Warszawie. Wy też tam możecie być i zobaczyć go z bliska.
1: A teraz gramy wam U2 i Atomic City.

0: Komu, bo idziemy do domu, chociaż spokojnie, my z Bartkiem jeszcze donikąd się nie wybieramy, ale mamy dla was wejściówki.
1: Prawie 1/4 za nami.
0: Tak. Na Suede, na zespół, na który zdaje się redaktor Synowiec też chce się wybrać.
1: Tak, nie? To w czwartek na letniej scenie Progresji. Suede daje bardzo dobre koncerty. W ogóle to jest bardzo fajna kapela, dlatego wybieram się, no i być może spotkam dzisiejszego zwycięzcę albo zwyciężczynię na tym koncercie, bo mamy podwójne zaproszenia do rozdania. O co pytamy?
0: Pytamy was o to, za kogo dalibyście na mszę, a to taka mała gra słów, no bo Suede, za msz, więc my postanowiliśmy być zabawni.
1: Oczywiście chodzi o telefony z przymrużeniem oka.
2: Ja to bym chciał, chciałbym się pomodlić za to, żeby Brad Anderson nagrał jeszcze jakąś płytę z Bernardem Butlerem i żeby za msz był jednością, tak jak kiedyś byli.
1: To by się przydało. To był słynny konflikt w latach 90. Między Brettem Andersonem a Bernardem Butlerem. Później po latach się pogodzili, jeszcze stworzyli taki duet The Tears. On też za długo nie potrwał, więc od tamtego czasu jakoś Brett Anderson z Bernardem nie mogą się spotkać. Ale to słuszna intencja. 321-321-600.
3: A witam serdecznie, tutaj Grzesiek. Ja bym dał nam się za pana Przemysława Czarnka.
0: O.
3: Takie intencje, żeby mu w końcu zaczęło się zwracać to oze srodze, które ma na dachu. Dzięki, pozdrawiam was serdecznie.
1: Przyznam, że jestem tak daleki od polityki, że nic nie zrozumiałem.
0: I ja ci to zaraz wszystko wytłumaczę, Bartek.
1: A ja po 17 zdradzę, jak można się szybko postarzeć.
0: Dobra, czekam.
4: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
5: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
6: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepiej.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Wszystko, co dziś możesz mieć.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej...

0: Expert.pl.
1: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: obaj pójdą osobno, chyba że jeden zmięknie. Obajtek zostaje w PiS. Ochrona dzieci w sieci idzie stabilnie, znaczy niezmiennie źle. W tej prawdzie też o wyrzucaniu pieniędzy w błoto.
1: Prawda Antyradia.
0: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Mateusz, zostańmy przyjaciółmi. Daniel Obajtek opuszcza Stowarzyszenie Morawieckiego. Jak pisze w sieci rzecznik PiS, były prezes Orlenu postanowił pozostać w partii. W ostatnich dniach szefostwo Prawa i Sprawiedliwości zobowiązało wszystkich członków do opuszczenia wszelkich politycznych stowarzyszeń. Jest jedna partia matka i jeden wódz. I trzeba wybrać. Czas mija w tym tygodniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Pornografia w sieci ma się dobrze. Trafia na nią co trzecie dziecko. Najwyższa Izba Kontroli przebadała sprawę i orzekła. Dostęp najmłodszych do szkodliwych treści w internecie pozostaje nierozwiązanym problemem od lat.
2: Po kontroli w Ministerstwie Cyfryzacji wyszło, że działania mające chronić młodych w internecie są nieskuteczne. NIK Bartłomiej Pograniczny.
3: Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
2: Skala problemu jest spora. Blisko 32% małoletnich miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie. 60% osób poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych. Jednocześnie na sprawy dotyczące edukacji dzieciaki przeznaczają 1% czasu spędzanego w sieci. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 100 milionów dolarów w błoto. Izrael wydał takie pieniądze na kampanie, które miały poprawić jego wizerunek na świecie. Mogliście trafić na te filmiki w sieci. Pisze dziś o nich Haaretz, dodając, że suma była wydawana przez prawie 3 lata od napaści Hamasu z 2023 roku. Najwięcej w zeszłym roku. Efekty? Żadne, albo wręcz odwrotne od zamierzonych. Sondaże wskazują, że poparcie dla Izraela spada nawet w Stanach Zjednoczonych.
1: Prawda Antyradia.
0: Więcej płatnego parkowania w Warszawie niewykluczone. Drogowcy analizują przepływ samochodów i zapotrzebowania na miejsca na Bielanach. Łukasz Puchalski.
4: W tym roku chcemy przeprowadzić cały proces badawczy na początku przyszłego roku, zamknąć temat konsultacji i myślę, że w połowie przyszłego roku zgłosić się do radnych z rekomendacjami.
0: W rejonie Bielan funkcjonuje 5 parkingów Park and Ride na około 2000 miejsc. Do 23 stopni dziś w ciągu dnia. Deszczowo w większości kraju, ale nie wszędzie. Sucho ma być m.in. w Poznaniu czy we Wrocławiu. Noc zimna, 7 stopni w Olsztynie, 9 w Warszawie, 11 w Krakowie i 13 w Koszalinie. W Koszalinie może też popadać deszcz.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i

0: obiecałeś.
1: Tak, miałem zdradzić sposób, w jaki można się postarzeć o 40 lat, albo nawet więcej w ciągu kilku sekund. Firmy kosmetyczne mnie nienawidzą, bo odkryłem to.
0: No.
1: Otóż tym sposobem jest porozmawianie z dużo młodszą osobą od siebie o muzyce swojej młodości. Wyobraź sobie, że w strefie antyradia pod PGE narodowym na systemowo down, którą mieliśmy w ten weekend, zamieniłem parę słów z nastoletnim fanem rocka, który przybył do naszej strefy.
0: Bo samo to brzmi egzotycznie.
1: Tak, rozmawialiśmy trochę o muzyce. Przed chwilą grupa Europe na antenie, a wcześniej Red Hot Chili Peppers i właśnie poruszyliśmy temat grupy Red Hot Chili Peppers i wiesz co, ów nastoletni fan rocka mi powiedział?
0: Zaskocz mnie.
1: Że dla niego Red Hot Chili Peppers jest mniej więcej takim zespołem, jakim dla mnie Trubadurzy. I momentalnie poczułem się
0: staro.
1: O 40 lat starzej.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony można tu się doszukiwać pozytywnych stron, bo Trubadurzy to świetni muzycy byli. No, to może tak trzeba na to spojrzeć.
1: Ewidentnie, ja tutaj prosiłem o doprecyzowanie. Chodziło oczywiście o to, że to jest dla niego tak stary zespół, z jego perspektywy, jakim kiedy dla mnie, ja byłem nastolatkiem, byli Trubadurzy.
0: Aha.
1: I to tak mocno postarzało. Gdybyś miała stawiać, to który zespół został założony wcześniej, Trubadurzy czy The Doors?
0: Słuchaj, ja tylko wiem tyle, że dla Kleopatry piramidy w starożytnym Egipcie były tak samo starożytne, jak są dla nas. To taka ciekawostka, nie
1: tak,
0: wiem, czy
1: ona
0: widziałeś.
1: Żyła bliżej czasów wynalezienia iPhone'a niż piramid, a The Doors jest 2 lata młodszy od Trubadurów.
0: No i mamy odpowiedź.

0: Ghost i Square Hammer to jeden z takich współczesnych halloweenowych klasyków już. I kiedy usłyszałem tę piosenkę, tak sobie pomyślałem, że mamy już 21 lipca.
1: Tak.
0: Więc w supermarketach gadżety halloweenowe już powinny się powoli pojawiać.
1: To jest ten moment, dokładnie tak. Ale skoro mamy 21 lipca, o którym powiedziałeś, to chciałam zapytać, co robiłeś, Bartek, 21 lipca 87 roku?
0: Na chleb mówiłem byp, a na muchę ptapta.
1: A widzisz, a Slash i Axel nagrali wtedy Appetite for Destruction, zresztą nie tylko ci dwaj panowie.
0: Nie nagrali,
1: ale...
0: wydali.
1: Wydali, dokładnie, a nagranie tego albumu, słuchaj, kosztowało 370 tysięcy dolarów i to naprawdę były spore pieniądze. Do dzisiaj byłyby to spore pieniądze jak na rokową płytę. A sprzedał się w ponad 28 milionach egzemplarzy na świecie i w Stanach do dzisiaj jest nadal jednym z najlepiej sprzedających się rockowych krążków. Masz ulubiony numer z tej płyty?
0: Zagrać ci go?
1: No dawaj. Rozumiem, że to jest nagranie z twojej piwnicy, tak?
0: Amatorskie nagranie, tak. Kiedy miałem w 87 próbowałem grać.
1: Weź już wyłącz, bo głowa boli, ale Appetite for Destruction to jest faktycznie dla mnie osobiście jedna z najważniejszych rockowych płyt w mojej prywatnej historii. Jeśli też tak myślicie, to dajcie znać, piszcie na paramaupantyradio.pl, a co?
0: W ogóle fajna ciekawostka jest związana z tą płytą, bo promował ją single Welcome to the Jungle, którego MTV nie chciało grać, bo uważało go za zbyt kontrowersyjny, za ostry i zgodzili się po wielu namowach zagrać go raz o 4 rano, licząc na to, że nikt tego nie zauważy. I co się okazało? Po tej jednej emisji dostali tysiące telefonów i listów z prośbą o granie tego teledysku od fanów z całych Stanów.
1: To mają do siebie klasyki, a skoro o klasykach mowa, to już niebawem kolejna odsłona bloku z wielkiej płyty Kasprola.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: Mówiłeś, Bartek, kilka minut temu, że poczułeś się staro, kiedy pewien nastolatek powiedział ci, że Red Hot Chili Peppers to jest zespół dla boomersów. To ja ci powiem więcej.
1: To jest zespół, no dobra.
0: No mniej więcej.
1: Porównał ich do trubadurów.
0: Właśnie, to ja ci powiem więcej, bo za chwilę kolejna odsłona bloku z wielkiej płyty i dla mnie zespół My Chemical Romance, o którym będzie mowa, to jest zespół, który wydaje się być grupą małolatów, a oni powstali, człowieku, w 2001 roku. To już było tyle lat temu.
1: A opowie o nich wiecznie młody Kasprol.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradio. Dziś chwytam za trzeci album studyjny zespołu My Chemical Romance, płytę, której producentem był Rob Cavallo, facet, który produkował również wszystkie płyty Green Day'a. Frontman zespołu, Gerard Way, uważa, że największy wpływ na powstanie albumu miał zespół Queen, również takie krążki jak The Wall, grupy Pink Floyd, czy słynny sierżant Pieprz zespołu The Beatles miały wielkie znaczenie dla muzyków nagrywających krążek The Black Parade, bo o tej płycie mówię. Pomysł na czarne mundury, będące częścią wizerunku zespołu, powstał jako przeciwieństwo do kolorowych mundurów z okładki beatlesowskiego sierżanta Pieprza właśnie. A płyta została wydana w dwóch wersjach kolorystycznych. Jedna pokazywała biały tekst na czarnym tle, druga zaś czarny tekst na białym tle. Wydania zresztą zawierały takie same piosenki. Jedna z tych piosenek już teraz w naszym bloku z wielkiej płyty. My Chemical Romance z krążka Black Parade. Blok z wielkiej płyty w

0: Axl Rose z dobrą radą na dzisiejszy wieczór.
1: O tak, nie płaczcie, bo Antyradio jest z wami zawsze i będzie też po 18:00 i będziemy, no.
0: Ta porada się przyda na dzisiejszy wieczór, bo dzisiaj polskie kluby zaczynają walkę o Ligę Mistrzów.
1: O to ci chodzi.
0: W europejskich pucharach.
1: Słuchaj, szczęśliwi czasu nie liczą, fani piłki nożnej mają na co czekać, a wy czekajcie koniecznie na telefony, które będziemy wam grali po 18:00, dlatego że dzwonicie w trakcie konkursu i macie świetne pomysły na to, za kogo warto się modlić, bo o to was dzisiaj pytamy.
0: I rozdajemy bilety na koncert grupy Suede, która już w czwartek wystąpi w Warszawie.
2: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
3: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
4: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
9: Jak bumerang wraca sprawa wrzucenia plecaka na tory metra. Bumerang lecący prosto w głowę. Polska z jednym z największych wzrostów, ale nie z takim, jakiego byśmy chcieli. Roboty pracują w szpitalu.
0: Prawda Antyradia.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Od metra problemów będzie miał schwytany właśnie przez policję Ukrainiec. Stołeczni mundrowi zatrzymali 38-latka, który wczoraj wrzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. Sparaliżował tym ruch podziemnej kolejki, pociągi jeździły w pętlach. Obcokrajowiec będzie teraz składał pewnie zapętlone wyjaśnienia.
0: Prawda Antyradia.
9: Największy wzrost długu publicznego? No nie wiem, czy jest się czym chwalić. Finlandia, Bułgaria i Polska miały największe w Unii Europejskiej wzrosty długu w relacji do PKB na koniec pierwszego kwartału tego roku. W naszym przypadku to 4,5%. Do największego zadłużenia jednak nam daleko. W relacji do PKB w Grecji to ponad 140%, we Włoszech prawie 140%, a we Francji blisko 120%.
0: Prawda Antyradia.
9: Zmiana mieszkania? Jeśli wynajmujesz, to jest ten moment. Na rynku przybywa ofert.
10: Ponad 60 tysięcy ogłoszeń z tytułem mieszkanie na wynajem w 17 największych miastach w Polsce. Tyle było ich w maju. To prawie 10% więcej niż w kwietniu i o ponad 20% więcej niż przed rokiem. Rankomat.pl Jarosław Sadowski.
11: A jednocześnie też stawki najmu pozostają w miarę stabilne. One co prawda trochę wzrosły o 3,5% w porównaniu do poziomu sprzed roku.
10: Wyjątkiem są Toruń, Bydgoszcz i Radom. Tam ceny wzrosły o 8-10%. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
9: Tu nie śmiecimy, kosz jest tam. Urząd Morski w Gdyni zaczął akcję ochrony wybrzeża. Wolontariusze będą pilnowali plaż, wydm i lasów przez całe wakacje. Koordynator Marian Świeczkowski.
12: Wolontariat nasz opiera się na informowaniu o zasadach, jakie na tej plaży panują. Czyli nie zaśmiecanie tej plaży, nie wchodzenie na wydmy, nie niszczenie roślinności wydmowej.
9: Wolontariusze chodzą po odcinkach morskiego brzegu w Trójmieście i na Półwyspie Helskim.
0: Prawda Antyradia.
9: Lekarze na cenzurowanym, a po cichu wchodzą roboty. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie kupił 7 robotów wspierających pracowników medycznych. Mają edukować pacjentów, monitorować ich stan i organizować pracę. No i co najważniejsze, mają nie zastąpić człowieka. Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Zachwyceni naukowcy i znawcy Homera. Odyseja Christophera Nolana od weekendu szturmem podbija nie tylko kina, ale też internet czy walkę o uwagę opinii publicznej. Zdaniem wspomnianych już znawców, film jest w zasadzie bardzo konserwatywny, a należy pamiętać, że same dzieła Homera nigdy nie zawierały w sobie prawdy historycznej. Ich celem natomiast miało być działanie jako nośnik dla wyobrażeń o przeszłości. Sama Odyseja tymczasem stała się filmem z najlepszym finansowym otwarciem w karierze Nolana. Szacunki mówią o ponad 260 milionów milionach dolarów zarobionych do niedzieli. W Polsce to też numer jeden. To nie tyle pożegnanie, co spowolnienie. Tak o pożegnalnej niby trasie Uriah Heep mówi gitarzysta zespołu. Jak przyznał, podróżowanie po świecie zrobiło się skomplikowane przez COVID, Brexit, cła i inne zjawiska. Deszczowo może być dziś jeszcze do końca dnia w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Opolu, Rzeszowie czy w Trójmieście, ale nie tylko, a na termometrach ciągle od 16 do 23 stopni. Jutro opady na północy i w Opolu. Będzie od 18 stopni w Szczecinie, przez 20 w Zielonej Górze i w Olsztynie, 22 w Poznaniu, maksymalnie do 23 w Warszawie, Krakowie czy w Rzeszowie.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: To jest nowa Kasia Nosowska na antenie Antyradia. Nowość, czyli piosenka pod tytułem Sos Chaosu.
1: Takie ćwiczenie logopedyczne. Sos chaosu, chaosu sos, a z naszego chaosu wyłania się teraz kolejny konkurs. Znaczy nie, no właściwie jedyny, jaki dzisiaj mamy konkurs. Nie kolejny, ale kolejna porcja waszych telefonów. Pytamy was dzisiaj o to, za kogo byście się pomodlili, za kogo dalibyście na mszę. A to wszystko z uwagi na to, że mamy dla was bilety na koncert zespołu Sweet, czyli po angielsku za msz.
0: Tak jest, Brad Anderson i jego zespół grają w czwartek na letniej scenie Progresji w Warszawie. Wy tam możecie być razem ze swoimi osobami towarzyszącymi, bo mamy podwójne zaproszenia. No ale tak jak Sandra mówiła, zadanie konkursowe polega na oczywiście z przymrużeniem oka opowiedzeniu, za kogo byście dali nam mszę.
2: Okazja do modlitwy każda dobra jest, więc ja za świętej pamięci od jego Osborna. No. Nam się żałobną wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
0: Zawodowe wikary.
1: Zdecydowanie, ale podpisujemy się, bo my też bardzo chętnie zawsze mszę, nie tylko czarną, odprawimy za Oziego.
0: Mówiłem o tym przymrużeniu oka, nie?
3: Dzień dobry. Mam nadzieję, że wygram 200 zł, bo bardzo lubię was słuchać i oglądać wasz program. Serdecznie pozdrawiam Agnieszka Bersokul.
1: To oglądać zwłaszcza bardzo zwróciło moją uwagę.
0: Tak, już możemy zdradzić, że zastąpię Macieja Dowbora niebawem w TVN. Sandra Hajduk-Popińska, Bartek Synowiec, to jest para z głośników. Zapraszamy do godziny 20. Jesteśmy z wami i jedziemy tym rock'n'rollowym pociągiem.
1: Dawaj.

0: Idź w idź precz, to było, był perfekt.
1: Ucięliśmy sobie krótką pogawędkę z Bartkiem przed chwilą a propos piłki nożnej, na której ja się tak średnio znam i Bartek mi mówi, że dzisiaj ważne wydarzenie dla fanów tego sportu.
0: Myśleliście, że odpoczniecie sobie od piłki nożnej, bo się Mistrzostwa Świata skończyły? Otóż nie, zaczyna się Liga Mistrzów, znaczy zaczęła się już jakiś czas temu eliminacja do Ligi Mistrzów, ale dzisiaj zaczynają polskie kluby walczyć o awans do tych elitarnych rozgrywek.
1: A Górnik już gra Zabrze?
0: Tak, grają. O. To jest pierwszy rok w ogóle w historii Ligi Mistrzów, kiedy dwa polskie kluby mają okazję się zakwalifikować do tych rozgrywek. Mistrz i wicemistrz Polski Lech Poznań za pół godziny mniej więcej zacznie pojedynek z duńskim Aarhus na wyjeździe. O 19 zaczyna się mecz. No a Górnik Zabrze godzinę później, o godzinie 20 zmierzy się z Fenerbahçe Stambuł na wyjeździe. No i to jest bardzo, bardzo poważny przeciwnik dla Górnika.
1: Górnik Zabrze! Ja jestem team Górnik, jak wiesz. Mm-hmm. Nie wiedziałeś, to już wiesz.
0: A ja kibicuję wszystkim polskim drużynom. O, dobrze, życzę ładnie. Im powodzenia.
2: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
3: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
4: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Wszystko, co dziś możesz mieć.
5: Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Media Expert.

0: Expert.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
7: Wygrałem.
6: Słucham?
7: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
6: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Myslowic.

The Offspring. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: To grupa Sheepdogs w Antyradiu. Bardzo lubię te kapele, głównie z tego powodu, że mają owce w nazwie, więc się z nimi trochę identyfikuję.
1: A ja bardzo lubię ten numer i na mojej prywatnej playliście od kilku tygodni Keep Out of the Storm jest, tak samo jak na playliście Antyradia. Ale my was dzisiaj pytamy o zamsz, a właściwie o to, na kogo dalibyście zamsze. Taka gra słów, bo zespół Zamsz, czyli Suede, zagra już za dwa dni w Warszawie. No i bardzo podoba mi się mail, słuchaj, od Jadwigi, która napisała, że zamsze i namsze zapłaciłabym, by zakończyć konflikt braci Gallagher z Oasis z sobą oraz z innymi muzykami, w tym z Brettem Andersonem właśnie. Pamiętam wiele tekstów Liama Gallaghera z wywiadów z lat 90., bo nie przebierał w środkach i chyba fraza political correct jest mu całkowicie obca. Pamiętam, jak chłopaków z Suede nazwał lalusiami angielskimi, co ubierają się jak agenci nieruchomości, a Anderson nie pozostawał mu dłużnym, nazywając muzykę Oasis nacjonalistyczną, więc daje taki mały pieniążek na tacę o modlitwę za grzeszników z Manchesteru.
0: Bardzo mi się podoba ten mail od Jadwigi, dlatego że zna się na rzeczy, a takich słuchaczy chcielibyśmy wysłać na koncert Suede.
1: No tak.
0: W ogóle akurat w tym momencie otworzyłem sobie rozpiskę koncertu, bo już jest podana. Słuchaj, do 21 wejdzie na scenę letniej sceny Progresji. Przypomnijmy, ten koncert już pojutrze, a my pod koniec dzisiejszego programu rozdamy na niego bilety.
2: Para zgłośników w Antyradiu.

0: Przepięknie. Spojrzałem trzy drzwi w dół i zobaczyłem zespół Twitters tam.
1: No dobrze, ja spojrzałam w naszą skrzynkę mailową, bo pora rozwiązać konkurs i wręczyć wam, tak wirtualnie wręczyć bilety na koncert Suede. Pytaliśmy was dzisiaj o to, za kogo byście się pomodlili, za kogo dalibyście na mszę, a to wszystko z okazji tego, że zespół nazywa się Zamsz, prawda, taka gra słów. Uznaliśmy, że bardzo zabawna. No i mamy dwóch zwycięzców. Joasia nam napisała, że dałaby na mszę za serce mojego taty, żeby nie stanęło, kiedy dowie się, że jego jedynaczka, poważna nauczycielka akademicka, przekuła sobie język i przymierza się do zakupu motocykla. No to my się też przymierzamy do tego, żebyś ty wybrała się na koncert i dała nam koniecznie później znać, jak było. No i drugi zwycięzca...
0: Zrozumiem, że osobą towarzyszącą będzie motocykl.
1: Nie. Tam nam napisała dziewczyna, że bardzo chce zabrać ze sobą chłopaka, więc tu już jest, rozumiesz, podział spraw jasny. Zwycięzca numer dwa. Zamsze dałbym za moje zamszowe buciki, zwane kiedyś szczurami, myszkami, które kiedyś mi na wszystkich koncertach przez lat około 25 towarzyszyły, a podeszwa ze starości odpadła. Taka
0: gratulacje,
1: historia.
0: Dwa podwójne zaproszenia na koncert Suede trafiają do was. Ten koncert w czwartek, jeszcze tak, będzie okazja, żeby zdobyć bilety na legendy brytyjskiej alternatywy na antenie Antyradia, więc słuchajcie nas uważnie.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.

0: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Medi-

0: po reklamie.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Gdyby zespół Editors narodził się w Polsce, to nazywałby się Redaktorzy, a ich liderem byłby wokalista o nazwisku Tomek Kowalski.
1: Taki
0: myślisz, że zrobiliby międzynarodową karierę?
1: Z pewnością, ale gigantyczną karierę robi Christopher Nolan. To jest ten reżyser, którego znacie z Interstellara, a teraz Odyseja to jest jego nowy, gigantyczny, jak już powiedziałam, sukces kasowy, dlatego, że słuchajcie, ten premierowy weekend, kiedy film trafił do kin, już zarobił 264 miliony dolarów, czyli więcej niż wyniósł budżet filmu. Ty już widziałeś Odyseję?
0: Jeszcze nie, ale szykuję się na to, bo wiem, że to jest teraz trendy, żeby iść na Odyseję do kina, bo wszyscy idą.
1: Tak. No i trendy jest też mówienie o tym, czy Helenę to powinna grać ta aktorka, czy nie powinna grać.
0: Tam Anne Hathaway, tak?
1: Nie. Czarna aktorka gra Helenę i to jest dyskusja społeczna, czy powinna to być ta aktorka, czy inna, tak czy siak. Słuchajcie, ja się wybieram na Odyseję na pewno, ale chciałam wam polecić, bo tak sobie robimy teraz taki kącik tutaj polecajek, prawda, filmowych z redaktorem Synowcem. Fantastyczny serial, słuchajcie, na jednej z platform, The Servant, taki jest oryginalny tytuł, nie wiem jaki jest polski, ale to jest produkcja Shyamalana, czy tam Shyamalana, wiecie o kim mówię, ten bardzo
0: charakterystyczny. Sergio
1: Tankiana. Tak. No, polecam. Bardzo mocny, bardzo mroczny, bardzo intrygujący, bodaj 4 sezony, także jeżeli nie macie pomysłu na najbliższy weekend, to właśnie ten serial The Servant wam polecam.
0: Okej, polecasz Shyamalana, to ja faktycznie polecam Sergio Tankiana, bo System of a Down mamy właśnie na playliście.
1: No to dawaj.
0: Chociaż w tym kawałku głównie Daron Malakian śpiewa.

0: Promocja Nie Hańbi trwa tydzień z Janem Borysewiczem w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj karnety na pierwszą edycję festiwalu Jana Borysewicza na Zamku w Ćmielowie. Zrób sobie wakacje i jedź na święto jednego z najlepszych polskich gitarzystów. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To wszystko, co dziś możesz mieć.
0: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski, Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
2: Piotrusz, powiedz I love you.
3: I love you.
2: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Bartek Synowiec.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: A ja już zostałam bez Bartka i jest mi trochę smutno bez niego, ale jak sobie myślę o tym, że już za kilka dni rusza Poland Rock Festival, to jakoś mi cieplej na serduszku i mam nadzieję, że wy też o tym pamiętacie. W tym roku zagra m.in. Godsmack czy P.O.D., więc warto być tam z Jurkiem Owsiakiem, warto być tam ekipą również, warto być tam z nami, a Antyradio będzie tam miało swoje przenośne, mobilne studio i mogę wam już zdradzić, że będziemy też rozdawali merch, także nie krępujcie się, podbijajcie koniecznie do naszego studia, a ja tymczasem gram wam kolejny fantastyczny rock'n'rollowy numer.
0: Para z głośników w Antyradio.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: I to wszystko na dziś ode mnie. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście z parą z głośników, ze mną i z Bartkiem. Bartek już sobie poszedł, już sobie odpoczywa, ale za chwilę tutaj na tym krześle zasiądzie Piotr Frank Marciniak i on dla was przygotował kolejne notowanie Turbotopu, sprawdzi, co poszło w górę, co poszło w dół i będzie was raczył najlepszym rokiem na świecie, a ja tymczasem mówię do widzenia, dobranoc, do jutra. Pa!
0: Para z głośników w Antyradiu.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio, najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
0: Po reklamie. Najlepszy rok na świecie w Antiradiu.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Alter Art prezentuje Primus, ikona światowej alternatywy na jedynym koncercie w Polsce. 6 sierpnia, Warszawa, letnia scena progresji. Bilety na alterart.pl. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.

0: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Finał wielkiej wyprzedaży w

0: kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hello, this is Mike Patton. You are listening to Makakofonia. Baby, have fun.

0: wieczny wąż.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Szarłacki. Bardzo serdecznie pozdrawiam całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Tak się zastanawiam, Katarzyno, że być może nie otworzę Ci mikrofonu, dopóki nie włączysz kamery w swoim buraku, żebym też mógł Cię zobaczyć. Musicie Państwo na razie uwierzyć na słowo, że jest z nami Katarzyna Puzyńska. No dobra, niech Ci będzie. Jesteś tam? Halo?
2: No jestem.
1: Włączasz mnie to, czy nie? Dobry wieczór?
2: No nie włączam.
1: Dlaczego?
2: Bo brzydko wyglądam.
1: Znaczy...
2: Bo miało być, wiesz, no miałam być niewidoczna. Kazałeś mi tylko włączyć mikrofon, to wiesz.
1: Ale to, żebym ja cię widział, nie tam. Przecież nikt inny cię poza mną nie będzie widział. Ale... Ja tylko chciałem
2: poczekaj.
1: Sprawdzić, czy obcięłaś włosy na...
2: Poczekaj, no gdzie jest, ja teraz to włączę?
1: O, widzisz, jak ładnie? Obcięłaś włosy, dobrze.
2: No, obcięłam, no.
1: Dobra, a gdzie ty, opowiedz Państwu, gdzie ty jesteś, dobry wieczór.
2: Jestem w lesie.
1: Jesteś taką, tam jest, się pojawia, jak się wchodzi na twoją stronę, zdjęcie baba z lasu, tak? To ty?
2: Tak, to ja. I tak właśnie siedzę w lesie. Znaczy teraz akurat siedzę w domu, który znajduje się w lesie.
1: I ten twój zlot 10 w tym roku to już się odbył?
2: Tak, właśnie się skończył w niedzielę, więc teraz, wiesz, to jest bardzo dużo takich emocji.
1: A właśnie, dlaczego ty nie siedzisz w ogóle, albo ten, ile było ofiar u ciebie na zlocie?
2: Całe szczęście ofiar nie było, ale była olbrzymia ulewa, która jednakże nie zniechęciła uczestników, bo tak, zapowiadali jakiś tam deszczyk, ale to co lunęło, to było w ogóle tak jakby jakimiś wiadrami lało się z
1: Armagedon.
2: Armagedon, żebyś wiedział, my czekaliśmy na finale tej gry terenowej, bo zawsze sobota to jest gra terenowa na początku, przez pierwsze pół dnia i właśnie wtedy padało, bo potem, kiedy już były spotkania z ekspertami w Domu Kultury, no to wtedy już nie padało, jak byliśmy pod dachem. Natomiast właśnie była taka ulewa, że w moment się zrobiły kałuże takiej rzeczki, gdzie ludzie chodzili, wiesz, po kostki albo po połowę łydki w wodzie. Ale nikt... wiesz, się nie poddał, to było coś niesamowitego, że wszyscy chcieli tę grę przejść. No i wiesz, to naprawdę trzeba mieć takie samo zaparcie.
1: Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór, Makakusiu.
1: Kim jesteś, mów do mnie. Dobry wieczór. Krzyś z garażu, tak właśnie poznałem cię po głosie, ale chciałem się upewnić. A tutaj na drugiej linii mamy ucieczkę z kina Wolność. Renia, już ci zwolniłem ten drugą linię.
3: Może Renia poszła po bilet albo po wierszyk.
1: Wierszyk miała gotowy już wczoraj, przynajmniej tak twierdziła. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
4: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Mówiłem ci. Dobry wieczór, kochanie. Ucałuj i pozdrów tatusie ode mnie. Jestem gotów. Nie wiem, czy...
4: Ja ciebie pozdrawiam, Makakusiu, ciebie, pani, pozdrawiam, mojego kolega Karola i mówię wam wierszyk. Las papierowy, dobra. Jak Makakuś jest rokowy, ma zarzut głowy, by odbierać telefony od słuchaczy, bo cię słuchaczy, słuchaczko na festiwalu zobaczy. Aby zrobić z tobą zdjęcie na pamiątkę festiwalową, bo on wyrabia je stacją rokową.
1: Rozumiem. Wszystko bardzo ładnie.
2: Super.
1: Bardzo dziękuję. No dobrze, cudownie. Stosunkowo udanej nocy wam życzę w takim razie.
4: Ja to wy też wszystkiego dobrego. To pa!
1: Pa! Moja droga, a powiedz mi, czy kiedykolwiek odbiło się jakimś piętnem na tobie coś takiego, co się nazywa Fate No More?
2: Nie szczególnie.
1: Idź ty, dobrze. Jim Martin obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Chwileczkę, zanim przejdziemy do twoich tutaj wynurzeń muzycznych. chciałem się pochylić nad Jimem Martinem.
2: W komentarze.
1: Doskonałym gitarzystą zespołu Faith No More. Angel Dust to ostatni album, który z nimi nagrał, ale ja państwa zabieram odrobinę wcześniej. Nie mam pojęcia, co pan obecnie robi. Być może jest obrzydliwie bogaty i nic nie musi robić. Jim, that's especially for you.

0: Najmocniej przepraszam, ale zanim wyjaśnimy Państwu, o co poszło tutaj z tą radosną pieśnią, wybrzmiałą przed chwilą, chciałem się dowiedzieć od mojego prywatnego ochroniarza. O co ci chodzi, jak ty napiszesz na tym antyradiowym Facebooku, czy ja widziałem swój taniec? Jaki taniec? Gdzie taniec? Czy on jest na Facebooku do obejrzenia, czy gdzie? Nie mam w ogóle zielonego pojęcia. Bardzo przepraszam najmocniej. Tak, ale teraz już minęła 22:22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Mam Nightwish, gdyby ktoś nie miał Facebooka. Dostałem w prezencie od koleżanki.
1: Ale już widziałam tam w komentarzach, że już wszyscy czekają na Nightwisha, więc wiesz, bez Nightwisha się nie liczy.
0: Poczekacie sobie, poczekacie. Dzisiaj uznałem, że nie będzie tak jak ostatnio, że im prędzej, tym lepiej. Tylko teraz was będę trzymał na krótkiej smyczy. Tak, dobrze, kochani, ponieważ jest mój antyfan jazzu, to ja pozwolę sobie najpierw Państwa wprowadzić w sytuację, o której twierdzi autorka, a potem będą wyjaśnienia. Najpierw lecimy z takim koksem. Spojrzała ponad spokojną tonią jeziora Bachotek. Słońce zachodziło za ścianą drzew, tworząc cudowny obraz. Takie barwy mogła wyczarować tylko natura. Czego tam nie było? Błękity, fiolety, żółcie, róże, pomarańcze. Gdyby ktoś to namalował, nazwałby to pewnie dzieło kiczowatym. Na żywo, pośród natury, robiło to niesamowite wrażenie. Mamo, podasz to drewno? No właśnie, to u ciebie na zlocie było, prawda? To pisane było, tak, bo na poprzednim.
1: Bo ta książka dla osób, które nie wiedzą, to ta książka jest takim trochę właśnie hołdem dla tych zlotów, które się odbywają już od 10 lat. Teraz w ten weekend był 10 zlot, więc jakby chciałam to uczcić w ten sposób, żeby zostało już na zawsze, a jak jest wydrukowane, to jest na zawsze. Więc ta książka jest właśnie dedykowana wszystkim osobom, które uczestniczyły i w jakiś sposób wspierały ten zlot. I rzeczywiście się rozpoczyna wszystko właśnie na takim zlotowym ognisku, jak mieliśmy w piątek. Ale co do zrobiło się tak klimatycznie, jak to odczytałeś, się znowu poczułam jak nad jeziorem.
0: To teraz mam coś dla Bartusia. A bardzo dziękuję, paciorki, jesteście ukochane. Najpierw się rzucił Dariusz W. Dariusz z Katowic na zawsze już. Oraz Justa. Ach, mój Boże. O tak, Bartuś był niczego sobie. Szefowa by zobaczyła, ile on miał wypić. Pół litra sam obalał jak nigdy nic. Pokiwał głową z wielkim uznaniem. Takich ludzi to ze świecą szukać. Drugiego takiego tu u nas nie ma. Tak, antyfanie jazzu, to było specjalnie dla ciebie. Ach, mój Boże. A ty już, właśnie, bo ja jeszcze mam pytanie odnośnie tej, zapomniałem jak ona się nazywa, ta, która ich tam pyta na zakończenie. Kaja? Nie, to nie jest Kaja. A może Kaja? Dobrze.
1: A policjantka?
0: Proszę? Policjantka, policjantka.
1: Ale nie zdradzaj zakończenia, no cicho.
0: Co mam, jak mam nie... Właśnie, że im zdradzę tym razem.
1: No to musiałbyś grać Nightwisha do końca istnienia antyradia przez cały czas, codziennie. To wtedy bym może wybaczyła.
0: W każdym programie?
1: Tak, w każdym programie.
0: Zwariowałeś.
1: I to by radio by się nazywało Radio Nightwish.
0: Moi drodzy, zanim przejdziemy... Tak jak zauważył jeden on mówi o sobie, że on jest nowy, nie? Jak napisał nowy, dzisiaj jest wtorek. Mamy odnośnie, po raz pierwszy w ogóle mi się zdarzyło, znaleźć utwór odnośnie dnia, w którym, Katarzyno, rozmawiamy z tobą. I nie będzie to Nocny Kochanek. A właśnie przy okazji, ty będziesz na najpiękniejszym festiwalu świata?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: No bo ja już, że tak powiem, nie jestem zbyt introwertyczna na koncerty. W ogóle nie chodzę, przestałam chodzić na koncerty i w ogóle takie, gdzie jest dużo ludzi.
0: Zaraz wrócimy do tego, proszę państwa.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: To Katarzyna Puzyńska, a to jest Makakofonia Baby Have Fun. Czytam to z ciała makaka, które można powiedzieć znam od bardzo dawna, od najmłodszych lat. Także słuchajcie makaka tak długo, jak będzie nadawał. Naprawdę cię słucham od stuleci. Teraz mi się tak zrobiło, wiesz, tak rzewnie aż. Nostalgicznie, ale żebyś wiedział, bo naprawdę, wiesz co, ty miałeś wpływ bardzo duży na to. Dlatego jesteś takim moim idolem, można powiedzieć nadal.
4: Poci

0: Już uspokoiłaś się troszeczkę? Pytam, proszę
1: nie,
0: państwa, o to Katarzynę, bo się pytała, czy wybrałem utwory, które...
1: Wysłałam ci niepełną listę.
0: Co niepełną listę mi wysłałaś?
1: No bo właśnie się zorientowałam, że na mojej liście brakuje kilku zespołów.
0: Przecież ty mi przysłałaś ponad 8. Dobrze.
1: No ponad 8, ale nie byłam w stanie zmieścić na tej liście wszystkich swoich faworytów, no.
0: A ty... Czy ty masz na przykład... znaczy tak, bardzo dziękuję przede wszystkim, że poświęcasz swój cenny czas antenowy, antyradiu i przez makakofonię, ale ja ci właśnie przerywam naszym spotkaniem dzisiaj przez Zoom, jak ty jesteś w lesie, pisanie kolejnej książki, niekoniecznie związanej z tym... No wiesz, z tym prokuratorem, co się boi tam dotykać innych rzeczy.
1: No jest, tak, cały czas pracuję, a w ogóle to widzisz, ja ci kupiłam taki mały prezent ładny, ale został tam w Warszawie i myślałam, że się spotkamy zanim wyjadę, no i co teraz?
0: No to jak wrócisz, to się spotkamy i wtedy ten. Ale masz kolejny prezent dla mnie? Masz?
1: Tak.
0: A ja ci jeszcze nigdy nic nie dałem. To muszę coś wykombinować.
1: No, ale ty mnie zapraszasz, no.
0: Co zapraszasz?
1: No zapraszasz mnie, to taki mały, taki... No powiem ci, co to jest.
0: Nie mów, nie. Niech to będzie niespodzianka. Ja nie znoszę niespodzianek, ale niech to będzie niespodzianka. Dobrze, ale poczekaj. Jaki mają sens te wasze zloty tam, wiesz, gdzieś w lesie, jak nikt nie ginie?
1: No to musisz przyjechać i to zmienić.
0: Czy ja mam zamordować kogoś? Liczysz no, na to, że mnie posadzą od razu?
1: Ty wyskoczyłeś z tym tematem, to ja nie wiem, jaki ty jesteś krwiożerczy.
0: No bo... No przeczytałem o tym, że... No... Nie wiem teraz, ile państwu mogę powiedzieć.
1: A gdzie ty mnie widzisz? Po której stronie mnie widzisz? Teraz na mnie patrzysz?
0: Tak, teraz na ciebie patrzę.
1: A, to teraz na mnie patrzysz, bo ty masz gdzie indziej kamerę i gdzie indziej ty mnie widzisz, więc jak ty patrzysz tam, to ja nie wiem, że ty na mnie patrzysz.
0: To ma jakieś znaczenie teraz?
1: Ja myślałam, że tam masz kogoś innego.
0: Proszę państwa, wróć. To jest też z bazy muzycznej Katarzyny. Ja jej zrobię na złość i przypomnę jej cudowną Warszawę, za którą zapewne tęskni.

0: przepraszam, bo ja mam takie pytanie do państwa, zwłaszcza do tych, którzy mi tam te rolki z makakiem, co słodko pręży się przegina, wysłali. Czy to tam nie ma dźwięku? Nie wiadomo, do czego ja się, tam się ten...
1: No możesz sobie podłożyć. Wiesz co, ja myślę, że to jest do Nightwisha.
0: Nie, nie, nie. Ja byłem na Systemowe Down. Człowieku, gdzie Nightwish do Systemowe Down? O czym ty mówisz? Pozdrawiam bardzo serdecznie przy okazji Kanadyjkę po repolonizacji. Nie mam niestety dzisiaj do ciebie twojego ukochanego zespołu, ale tam taki mniej ukochany leciał niedawno. Być może się ucieszyłaś, ten AM, wiesz, taki nudny. No dobrze, ale poczekaj, bo jak ty powiedziałeś, że nie unikasz ludzi, to teraz wszystkie twoje dalsze książki to będą takie już kompletnie wyssane z palca, tak? Bo ty będziesz zamknięta, tam się działa.
1: Nie, ja mówię tylko o dużych skupiskach ludzi, takich jak na przykład koncert, który jest duży, no to wtedy jest, wiesz, no, jednak kilkadziesiąt tysięcy ludzi to jest więcej ludzi niż na przykład 100 ludzi.
0: Tak, jest pewna różnica, oczywiście.
1: A ile było koncert na systemie, ile było ludzi?
0: Sprzedali dwa razy Narodowy, człowieku, men. Nie wiem, ile tam wchodzi.
1: Właśnie też nie wiem.
0: Od metra. Dużo w każdym razie.
1: I jak było?
0: No. A nie, tutaj mi napisali, że to było na Queens of the Stone Age i że dźwięk jest na bank. Okej. Okay. Jak dźwięk jest na bank, to cudowne. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Cześć, Darek z Łodzi, ale to nie szkodzi.
0: Witam serdecznie.
2: Makak, jak to mogło być? Właśnie tańczysz sobie do Queens of the Stone Age, a nie byłeś na zlocie. No wiesz co, dziesiąty
1: zlot. No właśnie, Darek,
2: zlot. Dlaczego
1: Makaka nie było na zlocie? To jest pytanie zasadnicze.
0: Bo nikt mnie nie uprzedził, kiedy jest zlot. No.
1: Jak to cię nikt nie uprzedził?
2: Co roku o tej samej porze.
0: czyli kiedy?
2: Poza tym jeszcze chcę sprostować. Co roku są trupy.
1: Temu.
2: Dokładnie. I co roku są trupy.
1: I Darek zawsze na ciebie czeka.
2: Dokładnie. I nie tylko ja.
1: Nie tylko ty. Wszyscy czekamy na ciebie.
0: Dobrze.
1: Ciebie nigdy nie ma.
0: Królowie moi życia, to napiszcie następnym razem. Gdzie i kiedy, to ja być może ten...
2: W Lipowie.
1: No właśnie, nie masz... Ale
2: to
1: wszyscy słyszeli,
0: już
1: tak,
0: wiem,
1: słowo
0: że...
1: się rzekło na antenie.
0: Wiem gdzie, ale... ale nie wiem kiedy.
1: Musisz, już następnym razem, bo już nie ma wyjścia.
2: Widzimy się za rok zatem.
0: Tak, ale kiedy to się zaczyna, hej?
2: W lipcu,
1: zaczyna się
2: w
1: weekend, w połowie lipca. Teraz był ten weekend, który minął, to nie wiem, jakie to były daty, ale to jest dokładnie środek lipca.
2: 17-19.
0: Teraz to było jak ten, jak był system Warsaw
1: tak,
0: by night?
1: Tak.
0: Nie, no to bardzo dobrze, że mnie nie było na zlocie, bo ja...
2: A, no i Makak, jak już będziesz, no bo ty czytasz książki Kasi, no to na przyszły rok... Żaden
0: nie, ja tylko
2: nie
0: udaję,
2: przypomni.
0: Że czytam.
2: Ale to sobie przypomnę, że
1: tak,
2: w konkursie wiedzy.
0: Ja tylko wyjmuję cytaty, a reszta nie wiem, o co chodzi. Absolutnie nie mam pojęcia. Tak trzymajmy się tej wersji.
1: To, tak że... myślałam właśnie.
0: Kochani,
2: Kasia, odpoczywaj po zlocie.
0: Stosunkowo udanej nocy, pa.
2: Stosunkowo, bye.

0: Wszystkiego najlepszego, moja droga. Tak, otóż dzisiaj, drogie dzieci, 21 lipca, z tym, że 1971 roku objawił się trzeci album zespołu Black Sabbath, zatytułowany Master of Reality. Naszym masterem...
1: Zawsze mnie zastanawiało, jak ty znajdujesz te informacje? Skąd wiesz, że masz taki kalendarz, w którym zapisujesz sobie te wszystkie rzeczy?
0: Oczywiście, mój kalendarz w buraku jest istniejący. Ja to wcześniej weryfikuję przy różnych źródłach.
1: Wiesz, no wiem, tylko chodzi też na przykład, jak na przykład szukasz, że co się stało danego dnia, dzisiaj na przykład. Skąd, bo przecież jest tyle tych albumów, tyle zespołów, tyle wszystkiego, to jak ty to znajdujesz?
0: A jak ty, moja droga, piszesz te książki o tym Lipowie między innymi, no?
1: Proszę bardzo. Przeszukanie wszystkich kalendarzy świata.
0: No, to jest bardzo podobna robota.
1: No nie wiem, czy mnie przekonałeś.
0: Moi drodzy, chciałem tylko...
1: Ale dlaczego nie było moich piosenek? Były dwie moje piosenki.
0: Jak to, dopiero tylko dwie?

0: tak.
1: A, bo ten Sweet Leaf nie był od ciebie. Bo on był ode mnie, wybrany specjalnie w tym miejscu, bo się zbliżamy do balkonu z lat 90. Moi drodzy, Tool przyjedzie z lekkim opóźnieniem i nie będzie drugiej koszulki lidera. O, takie są plany na kolejny czas.
2: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hello there, this is Tuomas Holopainen of Nightwish. And I'm reading around this kind of hairy nipple, which says that you're listening to Makakofonia. Baby, have fun.

Wykorzystam intro, moi drodzy, bo zapomniałem się do tej pory i zapytać Katarzyny, a wiem, że podsłuchuje jak szalona. Czy ty gdzieś się na jakimś internecie umawiałeś z nimi, że oni tam mają dzisiaj komentować jak szaleni, bo ty walczysz o tam koszulkę lidera z tym, wiesz, z wujkiem Krzysiem? To odpowiesz mi po tulu, dobrze?

0: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Invincible. To tym tulem z 2019 Sphere Inoculum Katarzyna Państwa utuliła z okazji rozpoczęcia tej drugiej godziny Makakofonii. Tul spóźnił się ku zamelodia 3 minuty.
1: No widzisz, jak to teraz będzie? Wszystko runie.
0: Wszystko runie, ale wiesz co, mam dla ciebie, bo ten Nightwish, który wybrałeś, jest długi bardzo, a potem...
1: Jak to długi? Chyba wybrałam najkrótszego.
0: Jakieś 5 minut to jest najkrótszy?
1: No na tej płycie to wszystko ma 8 minut.
0: Wiesz, nie, bo potem ja tutaj odczytałem SMS-a, którego dostałem od ciebie jakiś temu, no, że nie ma tam właśnie dwóch wykonawców.
1: No właśnie.
0: I jednego udało mi się nadrobić, zaraz go usłyszysz, a właśnie ten drugi może wpaść w miejsce tego Nightwisha.
1: No nie, może być, bo
0: ja wybiorę coś krótszego po prostu wtedy, wiesz, tego tamtego drugiego.
1: Nie, to wszystko się musi zmieścić.
0: Jak wszystko się... Przez ten czas nie jest z gumy.
1: No jakoś zmieścimy, no jakoś, wiesz...
0: Dobrze, a poczekaj, ty jutro jakoś rano wstajesz? Wróć, moment. Co się stało z psami?
1: Śpią. Nie wywołuj wilka z lasu, bo zaczną szczekać.
0: A, czyli tam one są z tobą w tym domu, tak?
1: Tak, są, tylko śpią.
0: No, myślę, że pilnują cię jakoś na bieżąco.
1: Jak będziesz tak mówił jeszcze chwilę, to wtedy cię usłyszą i zaczną szczekać i się...
0: Przecisz radio i wtedy nie będą mnie mogły usłyszeć, jakoś tak to widzę. Dobrze,
1: wiesz.
0: Czyli co, ty rano, bo możemy zrobić, mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia, coś takiego, co się nazywa Makakofonia Baby Have Fun po godzinach.
1: I wtedy będziemy grać tylko Nightwisha?
0: Znaczy, może nie do końca. Jakoś to sobie podzielimy, ale dobrze, widzę, że jesteś skłonna. Świetnie. Oto z okazji tego, że jest...
1: Ale nie za długo to po godzinach, bo ja jednak muszę wstać, jutro mam bieganie rano przed pracą, więc wiesz, nie
0: możesz... Uspokój się, już powiedziałaś, a to teraz lecimy z B.
1: Ale
0: mam dla ciebie specjalnie B. Specjalne mam B dla ciebie. Posłuchaj tylko.

0: Sam jestem zaskoczony, ale 23 minuty temu minęła 23. Udało mi się, wbrew zapowiedziom, zdobyć drugą koszulkę lidera w dzisiejszym programie.
1: Ale nie wiem, czy śledzisz komentarze pod twoim postem?
0: Nie, a wszyscy napisali...
1: Wiesz, co tam jest napisane w tych komentarzach?
0: Maka, kocham cię.
1: Że za mało jest moich piosenek.
0: Jak, no? Przecież to też jest piosenka przez ciebie wybrana.
1: No tak, ale dopiero zaczynasz nadrabiać.
0: Ale o co ci chodzi? Nadrabiam do tego, punkt nadrabiam jeszcze.
1: Praktycznie w ogóle nic nie było.
0: Co nie było? Wszystko było. A przy okazji zdobyłem koszulkę lidera. Już przestań zazdrościć. Mam dla ciebie fragment taki odnośnie tego właśnie. Zazdrość zawsze niszczy człowieka. Jeśli nie załatwi tego, co mu leży na sercu, żadne uciekanie nie pomoże, bo problemy za nim pójdą. Nawet jeśli udałoby mu się zamieszkać w metropolii, będzie zazdrościć czegoś innego, komuś innemu. Póki człowiek nie nauczy się cieszyć tym, co ma, to nigdy się nie skończy. Zawsze ktoś będzie miał coś lepszego. Dlatego właśnie staram się codziennie cieszyć tym, co mam. No i co?
1: No.
0: A ty mądre cały czas narzekasz, że nie było, albo że było, a kiedy będzie...
1: Ale to nie ja narzekam, ja tylko cytuję twoich słuchaczy.
0: Ale ja teraz cytuję ciebie właśnie, to jest z twojej książki. Ja rozumiem, że to jest wyssane z brudnego palucha, bo siedzisz tam na tej wsi, nigdzie się nie ruszasz, ewentualnie się spotkasz od czasu do czasu, tam w jakimś zlocie, ale to też ograniczenia są pewnie do dwóch osób, tak?
1: Ale przepraszam bardzo, to nie moje. Ja tam ci tylko cytuję twoich własnych ludzi, którzy mówią: za mało piosenek od gościa.
0: Tak.
1: No tak.
0: To też nie będzie od gościa, ta co za moment, bo jakoś ten mało...
1: Już teraz do końca programu cały czas tylko moje piosenki.
0: I co jeszcze najchętniej? Ten jeden zespół.
1: Nie, mogą być inne. Patrz,
0: mogą być inne, swoją. Naprawdę?
1: Ale z mojej listy.
0: Ale nie, no, że naprawdę sobie przypomniałaś o nocnym kochanku i system, to dla mnie szacun.
1: A jeszcze ktoś napisał, wiesz co, ktoś jeszcze napisał w komentarzach?
0: Nie wiem.
1: Że moje piosenki się czasem powtarzają. Jeden z twoich fanów...
0: Tak, dzień dobry, do widzenia, widziałem to właśnie, że ten...
1: Iwa, a tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja po prostu jestem stara, ja już nie pamiętam, co było na poprzedniej liście.
0: A mnie nie czytałeś, co ja ci tam napisałem na to, że ty jesteś...
1: A ty to napisałeś?
0: Oczywiście. A zapomniałem ci powiedzieć, powiedzieć, że napisałem do ciebie na Facebooku.
1: Jak będzie przerwa muzyczna, to sprawdzę, co tam.
0: Proszę bardzo, teraz masz bardzo krótką przerwę ode mnie, a potem masz taką dłuższą od siebie specjalnie.
1: Tak?
0: Tak.
1: Żebyś zdążyła przeczytać.
0: Tak, żebyś zdążyła. To jest bardzo krótka informacja.

Nazywam się Marzena Sowa, jestem scenarzystką komiksową mieszkającą w Brukseli. Mam przed sobą tutaj pierś makaka z sutkiem, któremu chyba jest trochę zimno. I napis jest makakofonia, baby have fun.

0: Wykrakałem, kochani, są dwa psy. Czy ty się przeniosłeś do psów, żeby je
1: obudzić? Przeniosłam się do psów, wiesz co, bo coś mi piszczały, bo Kreska ma takie co jakiś czas problemy z kręgosłupem i akurat te problemy występowały dzisiaj i nie wiem, czy ja nie będę musiała w trakcie je wyprowadzić.
0: To weźmiesz tego buraka ze sobą.
1: Ale jesteś podłączony na czymś innym i nie wiem, jak to mam wszystko wykonać.
0: To teraz uspokój się. Zaraz ci powiem, będziesz miała dwa dłuższe utwory. Poza tym jakoś ten... bo jest taki jeden na przykład. Ile ty potrzebujesz na te psy?
1: No wiesz co, no nawet żebym wyprowadziła ich do ogródka, to chociaż 10 minut minimalnie.
0: Proszę bardzo. Masz to załatwione jak z wujkiem. Zrobimy ci tak. Najpierw ci puszczę, moja droga, specjalnie ode mnie kapitana Żbika w wykonaniu zespołu Kabanos, bo generalnie...
1: No proszę. Bardzo dobrze lubię Kabanosa.
0: Otaczasz się wśród policjantów, tam to się rozgrywa wszystko. Czyli Kabanos pasuje jak ulał, a potem ci wybiorę taki utwór, który ma prawie 7 i on będzie w sam raz po Kabanosie dla ciebie.
1: To ile mam minut?
0: I dla psów twoich. 8-9 prawie.
1: A nie możesz mi dać 11 minut?
0: Mogę ci dać 11 minut. Dobrze, proszę państwa, jak państwo słyszeliście, Katarzyny nie będzie przez 11 minut, ale potem do nas wróci, jak tylko wyprowadzi psy. To weź buraka ze sobą, rób zdjęcia, nakręć jakiś film, potem
1: nie,
0: jakoś
1: to ciemność.
0: Wrzucimy to jakoś, ale jak one się już cieszą, tamta...
1: No bo one już, wiesz, czekają na ten moment od...
0: Od 150 milionów lat świetnych. No. Czemu nie byłaś z pieskami wcześniej? Dobrze.
1: No byłam.
0: Idź na spacer natychmiast
1: A poczekaj, bo oni się znowu ułożyli, to ja już nie wiem, czy oni chcą, czy nie chcą.
0: Może chcą. No widzę, że... A ten drugi?
1: A drugi jest tutaj.
0: Dobrze, słuchaj, masz ustawiony czas przez tego DJ-a i leć, dziewczyno, leć.
1: Dobra.
0: Leć z psami, leć.
1: Dobra.

0: Tak, drogie dzieci, 21 lipca, ale 1987 roku objawiło się Appetite for Destruction, debiut Guns N' Roses, kochana. Czy twoje psy słuchały już Guns N' Roses w swoim życiu?
1: No właściwie mogło tak się zdarzyć, bo kilka piosenek nawet lubię, na przykład November Rain to jest piosenka, którą lubię.
0: Ale to nie jest z tego Appetite for Destruction, wiesz?
1: No to przykro mi, no nie znam ich aż tak na wyrywki. Oni nie są moim ulubionym zespołem.
0: Największy pozer wśród paciorków zaproponował ci, by ci podanie trzech utworów, tytułów utworów Guns N' Roses na szybko. To by był sprawdzian właśnie, jak wielką fanką jesteś.
1: Ale ja nie jestem w ogóle fanką.
0: Nie, ci tym mówiłaś przed chwilą, że jesteś. Sam słyszałem, chyba że coś kombinuję.
1: Coś źle słyszałeś, powiedziałam, że lubię ich, ale nie jestem jakąś taką, wiesz... Ja lubię, no tam, nie wiem, no jakoś tak, wiesz, nie mam do nich jakiegoś takiego wielkiego sentymentu. Znaczy nie to, że nie lubię ich bardzo, czy coś takiego. Mogę ich słuchać, ale nie jest tak, że ich słucham tak zbyt często. Od czasu do czasu coś tam.
0: Jedzie mój naszy. No kakofonia, baby, ja fan. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: No, zarzuciłem się chory, muszę powiedzieć. Bo nie spotkałeś się z przyjęciem radnym.
0: Ucałuj Charlie'ego i utul ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Dziękuję, wzajemnie.
0: A propos właśnie, Kasia, jak było z pieskami? I czy kiedykolwiek uczestniczyłeś wcześniej w jakimkolwiek programie, w którym pozwolono by ci w trakcie wyjść z psem, którego mi teraz pokazujesz, że jest szczęśliwy i już się układa do snu, dzięki temu, że się wysikał radośnie i nie tylko?
2: Nie wysikał się, tak, wreszcie, nie słuchasz makak, po prostu. Nie słuchasz makak, nie wysikał się, bo tam wysikać to one znaczą teren, a nie wysikują się. Ten jeden pieszek wyszedł wyprostować kręgosłup. Nie słyszałeś,
1: no właśnie, nie słuchałeś, gościa.
0: Bo jego bolał troszeczkę, ja wiem.
1: Boli, no.
2: Ja go mogę zrozumieć, bo ja mam trzy kręgi wywalone i też muszę chodzić z pieskiem, bo jakbym nie chodził, to bym leżał.
1: No właśnie.
2: Także mogę zrozumieć pieska, także nie lubi leżeć. No. Jak mam za długi weekend, to leżę i mam gorzej z kręgosłupem, dlatego muszę chodzić do pracy i takie inne. Nie o mnie. Chciałem pani Katarzynie pogratulować, bo jakby... Nie chcę powiedzieć, że przejmuję audycję.
1: Nie. Ale, do tego ale jeszcze daleko. Szczerze,
2: tak, nie, ale to są no, już duże, tak 7-milowe kroki bym powiedział, bo takie no, naprawdę w stosunku do tego, co było jakiś, nie wiem, rok temu, jak ja to nie wiem, nie, ja nie mam czegoś takiego, znaczy mam coś takiego jak pani Katarzyna, że tak powiem. Nie lubię mówić, no ale dobra, nieważne. W każdym razie mam coś takiego, że nie pamiętam czasami wykonawcy, nie pamiętam tytułu utworów, pamiętam kupę piosenek, które śpiewał. Mogę wymieniać, nie wiem, fragmentami teksty, które mi się jakoś wryły w pamięć, ale nie mam czegoś takiego, bo bardzo chętnie miałbym taką przypadłość jak mama, jak na przykład, nie wiem na ile podpartą swoim burakiem, ale że pamięta różne rzeczy, tak? Że on może w każdej chwili siepnąć, że to jest kurde McLachlin albo nie wiem, Joe Bonamassa albo jakiś inny Bobby McFerrin, tak? I on może powiedzieć, z którego roku i tak dalej.
0: Aż tak, to ja nie, bez przesady.
2: No dlatego
1: nie
2: mówię,
1: że taki skromny.
2: Burakiem podparty, ale są tacy ludzie, nie? Są tacy ludzie, ja lubię strasznie z nimi rozmawiać.
0: Znaczy wymieniłeś akurat artystów, na których, wiesz, mam wywalone z lekko, nie?
2: Nie, no ale to widzisz, no bo to jest moja pamięć. Ja gdzieś ich pamiętam, gdzieś tam Don't Worry Be Happy, ale ogólnie jakby nie mam czegoś takiego, żebym w tej chwili ci podał. Guns N' Roses mogę podać Use Illusion 2, ale to nie wiem, czy to jest płyta, czy chyba płyta, a nie utwór raczej, tak? No i właśnie tak to wygląda, także to nie można dociskać ludzi o takie rzeczy, którzy się zajmują zupełnie czymś innym, tak jak ja na przykład zajmuję się pierdołami, pani Kasia pisaniem książek, i nie można ich dociskać o takie rzeczy, że weź mi tu wymień trzy utwory, bo jak nie, to nie jesteś fanatycznym fanatykiem, tak? No kurde.
1: Ale ja w ogóle przede wszystkim w ogóle nie powiedziałam nigdy, że jestem fanatykiem Guns N' Roses, w przeciwieństwie do...
2: Dobra, no ale...
0: Fanatycznym jeszcze do tego.
2: Nie, no, ale
1: lubię jeszcze Paradise City.
0: O, take me, o, i bardzo dobrze widzisz.
2: I mogę pojechać całym tekstem zaraz.
0: Dobrze, uspokój się. I to jest właśnie ten debiut płytowy. No.
1: Ale wiecie, co jest najśmieszniejsze u mnie jest to, że nawet jak ja jestem fanatyczną fanką Metalliki, to ja nie znam większości tekstów, bo ja mam tak krótką pamięć, że nawet jeżeli 100 razy słucham piosenki w przeciągu 2 minut, to i tak nie pamiętam tekstu.
2: To ja mogę podać klucz na to. Klucz jest taki, że ja na przykład angielskiego uczyłem się z takiej starej, zapomnianej stacji filmowej Sky Movies Plus. Ona nie istnieje, więc Krajowa Rada może mnie, że tak powiem, pozdrowić.
0: Smoknąć, ale, w sensie, chcesz powiedzieć?
2: To chciałem powiedzieć.

0: tylko w 8 klasie mogłem wybrać rosyjski albo angielski. Wybrałem przezornie angielski, co mi niewiele pomogło, ale zrobiłem maturę z angielskiego właśnie przez Sky Movies Plus, bo oglądałem namiętnie filmy. No nie szpanuję, bo nikt nie wie, o czym ja teraz mówię. Nawet podejrzewam z przeczyciem graniczącym z pewnością, że ty też nie wiesz, co to jest Sky Movies Plus, co to było.
1: Tak? W życiu nie widziałem tego.
0: No właśnie, bo to była taka paczka, która jest telewizyjna, nie? To się wszystko zmienia tak jak najlepsze rock radio na świecie, no. Ale to już tak na marginesie. A, i chciałem jeszcze tylko jeden, przepraszam, bo tak w ogóle zbaczając, albo jak się spytał ostatnio w pracy mnie, co to znaczy notabene, nie? Ja mówię, nie wiem, wiesz, to chyba znaczy tak na marginesie, nie? W luźnym słowie, ale tego się nie używa w normalnym życiu. I tak właśnie zmieniając notabene.
2: Znaczy notabene, ja używam notabene prawie codziennie.
0: No tak, ale to ja jemu powiedziałem, że to zależy, gdzie jesteś, bo jak jesteś w środowisku naukowców, to używasz a priori, używasz notabene, używasz, jeszcze coś mu wymieniłem, ale już nie pamiętam, nie? Ale jakieś takie teksty używasz, a w takim szarym, zwyczajnym życiu między ludźmi, którzy chodzą do sklepu albo, nie wiem, do tych cholernych butelkomatów, gdzie trzeba stracić godzinę w kolejce, żeby odzyskać swoje 30 zł za plastikowe butelki.
1: Oj, nie spanuj.
0: Nie spanuję. No mówię po prostu z głębokości mojego serca, chociaż jest dość płytki, jak znam życie. Ale chodzi o to, że jakby nie ma czegoś takiego w szarym życiu, że się używa takich no troszkę górnolotnych dla szarego człowieka określeń. Tu się robi kacha i inne jadwinie i te celiny i haliny, nie? No Makak jest tutaj specjalistą tego skrótu. No w każdym razie chciałem jeszcze właśnie...
1: Celina Halina Urszora Jadwinia, o to ci chodziło?
0: O to mi chodziło, dokładnie, dziękuję bardzo. Właśnie.
1: Proszę.
0: Ja bardzo, dlatego też lubię rozmowy z inteligentnymi ludźmi, wyręczają mnie w moim Alzheimerze. Ale chodzi mi o to, że chciałem zmienić temat na wczorajszy, bo za szybko się wczoraj rozłączyłeś z audycją, co uznałem za skandaliczne i wysłałem ci maila z zapytaniem, kto cię kurczę tak pogania tam. Ale to nieistotne, kogo muszę opierdzielić za skroczenie mojej ulubionej audycji. Nie, że smaruję teraz, ale tak napisałem w mailu.
1: Jezus.
0: To zauważyłeś. Ale to dobra. I chciałem tylko powiedzieć a propos wczorajszego dnia, że pojawił się chłopiec tam jakiś taki, który opisywał swoje przeżycia z wyjazdem na koncert Iron Maiden. Nie wiem, czy kojarzysz?
1: Tak, pamiętam tego chłopca.
0: Świetny gość, po prostu ja dostałem naprawdę skrzydeł i powiedziałem, że...
1: Chcesz pojechać na Iron Maiden?
0: Nie chcę pojechać. A wiesz co, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, dlaczego ja dostałem skrzydeł. Bo on na koniec, jak się z tobą żegnał, to powiedział, nara, I tu moja nadzieja się pojawiła jeszcze, że jest nadzieja w narodzie, że nie idzie to w złym kierunku jednak, bo wczoraj też pojawił się taki topik w tej audycji, jak Makakuś. Ja dzisiaj chciałem też ci powiedzieć na dzień dobry Makakusiu, ale już nie chciałem ci pojechać, nie? Bo wszystko się zmieni.
1: Na zakończenie mi pojechałeś, dzięki. Wiedziałem, że można na to polegać. O każdej porze.
0: Przepraszam, nie chciałem pojechać, ale chciałem powiedzieć, że taki topik się pojawił, to było w cudzysłowie i tego nie użyję, bo jakby przemyślałem to od wczoraj o 23.55, kiedy dzwoniłem, a ty już śpiewałeś o Idolu, to chciałem to powiedzieć. Cześć Makakuś, bo w takiej sprawie, ale to było w cudzysłowie dzisiaj, no, także nie będę tego używał, bo świat jednak nie idzie w złym kierunku, tak sobie po tym chłopcu, po tych wrażeniach. Od razu się wyprostowałem. Człowiek jakiś jest. Są tacy ludzie, którzy nie używają słowa pieniążki, autobusik albo piesek, nie? No, przecież pies to jest pies, autobus to autobus, a pieniądze to pieniądze. No,
1: przepraszam tak najmocniej, czy ja tu byłam z pieskiem, czy bez pieska, to jest nie do wyjęcia. 0-0 przy okazji widzę 0-0, zdobywam trzecią koszulkę lidera. Stosunkowo udanej nocy ci życzę, mój drogi. A państwa witam bardzo serdecznie w Makakofonii Baby Have Fun po godzinach. No dobrze, to spacerujcie jeszcze uroczo. Pa!
0: Dziękuję. Spacerujemy dalej. Dziękuję bardzo.

0: Dlaczego ty nam tutaj w środku lata o tych zamraźniętych polach?
1: O zamraźniętych polach właśnie, tak sobie próbowałam przypomnieć, czy ta piosenka kiedykolwiek była. Teraz będę miała, następnym razem jak będę wpisała playlistę do ciebie, to będę miała, będę przeżywała, czy już były te same piosenki. Wydaje mi się, że to była pierwszy raz.
0: Nigdy wcześniej jej nie było jeszcze.
1: A widzisz. Hmm? A widzisz, jednak. Wydaje mi się czasem.
0: Chociaż pomimo tego, że sprzed 6 lat, no.
1: Ale tutaj nowa, powiedzmy. Puszczasz w ogóle ich kiedykolwiek?
0: Pierwszy raz miałem przyjemność. Proszę państwa, opowiedz w takim razie wszystko o zespole.
1: No, w sumie nie mam wiele do powiedzenia, bo nie posiadam jakiejś takiej wiedzy, jak ty na pewno posiadasz nawet na temat tego zespołu. Ja mam kilka zespołów z tego regionu, które lubię, w podobnym stylu i to jest jeden z nich. I mnie jakoś tak uspokajają te właśnie takie śnieżne piosenki, a sam śnieg mnie wręcz przeciwnie nie uspokaja. Ale natomiast w piosenkach lubię, nie wiem dlaczego, co to ma być.
0: Dobrze, zupełnie innej beczki, moi drodzy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale czas jakiś temu miałem pretensje, może to za dużo powiedziane, ale chciałem się bardzo szybko dowiedzieć, kiedy Katarzyna opublikuje kolejną część, bo tam Grześ, pan prokurator, znalazł coś w swoim samochodzie.
1: Kiedy to było?
0: I ja właśnie byłem bardzo ciekaw, co tam się wydarzy i tak dalej. I myślałem, że się ten, że spokój, że na razie nie. Ale tutaj niestety co? Sięgnąłem po kolejno i kończy się ona dokładnie tak.
1: Nie czytaj tego, co jest na końcu, no przestań. No, chyba żartujesz, bo pojadę do ciebie tam, bo to Warszawy. Nie wolno, wyłączcie odbiorniki, nie słuchasz, co on tam czyta.
0: I to szybko.
1: To szybko, już wyłączamy, koniec.
0: Nie, to jest właśnie to, co im przeczy. To jest super ostatnie zdanie, tak? I to szybko. I to szybko. Odpowiedz mi teraz, ile ja mam czekać na kolejną część, żeby się dowiedzieć, i to szybko. O co chodzi?
1: Czoła. A przepraszam, kto tak długo nie czytał tej części, że aż odjechałam?
0: No ja, ale miałem inne zajęcia jeszcze.
1: Inne zajęcia, nie ma innych zajęć.
0: Myślę, że Buzyńska Katarzyna, nasz gość, jest jedynym pisarzem na świecie.
1: Na świecie i sorry, no nie ma tak.
0: Czekaj. A, tu jest ucieczka, a tu też. No to po cholerę mnie dzwonią. Jak się potem wyłączają? Jak jest ten makakofania Baby Have Fun po godzinach, to już proszę nie dzwonić, bo potem
1: jak
0: dochodzi.
1: Proszę nie dzwonić, proszę dzwonić. Proszę dzwonić.
0: Ale słyszałeś, że się rozłączają się. Dobrze, Katarzyna Puzyńska była naszym gościem. Bardzo dziękuję za ten. Ucałuj pieseczki ode mnie, tradycyjnie.
1: Patrz, jak on sobie tu śpi. O.
0: No, no jezu.
1: O, powiedziałeś.
0: Super, no, naprawdę, no bardzo ładnie. Dobrze. Makakofania Baby Have Fun po godzinach. Jak masz na imię, skąd dzwonić? Dobry wieczór.
2: A wcale ci nie rozłączają, tylko 3 razy próbują i ich zrzucają. I dlatego tak jest. Ja mam tylko 2 pytania. Mam w zasadzie może 3, o ten ostatni, bo tak się słodko rozmawialiście o tym wykonawcy. I nie wiem, co to było. Bo też lubię takie pociągi ciężkie, takie fajne, jak wjadą na tory, to tak jadą.
1: Mors Principium Est.
2: Jeszcze raz?
1: To może napiszę w komentarzu.
0: Mors Principium Est. On nie ma tego Facebooka przecież.
2: No nie ma tego Facebooka, jestem stary dziadek, jeszcze starszy od
1: Makaka. No to Makak powiedział.
2: Nie, ja przepraszam, tylko bym spytał, bo przy okazji może ja tego pytania, które chciałem w ogóle zadać, dlatego dzwonię, bo zapomniałem zadać i 2 pytania miałem. Jedno, nie zapisałem się, w głowie się zapisałem. Jedno pytanie tylko jest do pani Katarzyny, czy te zloty to są jakieś wyjątkowo VIP-owskie, że tam nie specjalnie idzie się wpisać, czy... Bo ja bym gdzieś z boczku sobie posiedział i zobaczył, czy jestem w stanie uczestniczyć.
1: To znaczy zawsze są bilety, bo jakby musimy ograniczać te miejsca ze względu na to, że tutaj jakby podwaja się liczba mieszkańców wsi na ten czas, więc jakby trzeba kupić bilet. bilet po prostu.
2: No, nie, spokojnie, ja to rozumiem.
1: Z wyprzedzeniem zawsze podaję, kiedy te bilety są w sprzedaży. One, o ile pamiętam, z reguły to rusza w czerwcu, na początku czerwca, jak zlot jest w połowie lipca, to na początku czerwca rusza sprzedaż biletów.
2: Ja bym sobie kupił taki prezent na przykład na 1 czerwca, kiedy obchodzę.
1: No, zapraszamy. Tutaj
2: nie,
1: jest tylko, super atmosfera.
2: Tylko,
1: zawsze
2: ja to mogę znaleźć? Nie daj Boże, że to będzie Instagram albo Facebook, to kurde, będzie to trudno.
1: No Instagram, Facebook to teraz jest podstawa komunikacji, więc z reguły to tego 1 czerwca, to wtedy pan zajrzy na Facebooka, Instagrama i ten.
2: Będę musiał kogoś zmolestować, nieładnie mówiąc.
0: Córkę zmolestuj, będziesz w domu, uspokój się.
2: Znaczy ona nie ma tego Facebooka, ale...
0: Nic o tym nie wiesz po prostu, już ma dawno.
2: Może faktycznie. Dobra, jeszcze jedno pytanie, które, bo zapomnę, znaczy wyirejzuje mi się z pamięci, no bo puściłeś Only for the Week, zespoł, który mnie zaskoczył, będąc w tym tam skandynawskim klimacie. Kiedyś tam byłem i wlazłem się do takiego fajnego klubiku jakiegoś na 300 osób i się okazało, że to oni tam grali, nie? To w ogóle przypadkiem, nie? I ja w ogóle nie wiedziałem, mówię, co tu się odpierdziela, nie? Ja przejeżdżałem tam z oknami, jakimiś samochodzie byłem, wiozłem znajomemu okna, bo w Polsce taniej, a tu zajeżdżam do jakiegoś klubiku i napierdzielają jak u nas normalnie gdzieś tam na jakimś zawodowym koncercie. No i sobie wygooglałem i po prostu byłem w szoku, że są w stanie zagrać gdzieś tam u siebie w okolicach dla 300 czy 400 osób. No nieistotne, ale ta wersja, która była teraz na antenie, to jest jakaś, nie wiem, pierwsza czy coś, bo jakoś mi to nie pasowało, czy mi słuchawka siada, czy coś. Co to, czy to był oryginał jakiś? Co to była za wersja?
0: Oczywiście, że oryginał. Mówisz o tym ostatnim zespole?
2: No to nie, ja mówię In Flames mówię. Dziękuję pani Kata.
0: In Flames...
1: Było wcześniej.
0: In Flames było z rzeźni i to była re-recorded in 2020.
1: No widzisz.
2: To jednak powiem szczerze, to co ja tam słyszałem, to było mocniejsze, takie fajniejsze, ale to tak tylko na marginesie chciałem powiedzieć. I bardzo dziękuję za taką muzykę.
0: Wyczerpujące stosunkowo udanej nocy.
2: Dziękuję uprzejmie, bardzo serdecznie dziękuję i spaceruję dalej.
0: Odejść od, wiesz, policjantów.
2: Nie, tak, ja bardzo ich lubię. Ostatnio właśnie się rozłączaliśmy, a oni właśnie przejeżdżali na sygnale, to im jeszcze pomachałem, nie? Może mnie zahaczą, bo jak będą wracać jak to się mówi? Na posterunek, o. Dobra, dziękuję, nie zajmuję. Makakofonii po godzinach. Dziękuję i proszę pani Katarzyna, tak, to jest zupełnie świeża aluzja. Niech pani częściej tę makakofonię odwiedza, bo to jest naprawdę fresh wind, czy jak to tam mówią Rosjanie.
1: Widzisz makak?
0: Lizus. Słyszę Lizus.
2: Nie, gdzie Lizus? Gdzie to jest w ogóle masło, powidła, czy jakieś inne takie poślizgowe sytuacje?
0: Dobrze, stosunkowo udanej nocy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
2: Lubię tę muzykę. Trzy utwory, które dzisiaj padły, to przynajmniej były takie, które ja słucham, nie wiem skąd, ale słucham skąd.
1: No właśnie, może te z mojej listy.
2: Może tak być.
0: Nie, to były pewnie te ode mnie. Dobra, nara. Katarzyna Pułzyńska była naszym gościem, poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majer-Szarłacki. Kasiu, nie śpiewaj tam za głośno u siebie, ale niemniej bardzo cię proszę, abyś...
1: Ale ja nie będę śpiewać, wiesz, dla mnie śpiewanie publiczne to trauma, jedna z gorszych dzieciństwa, więc ja nigdy nie śpiewam publicznie.
0: Ale tutaj masz zaśpiewać tylko ze mną, tego
1: nie,
0: nikt
1: bo
0: nie
1: ja
0: będzie
1: w ogóle
0: słyszał.
1: Nie zmusisz mnie.
0: Nie będzie cię słychać, ponieważ jesteśmy przez Zoom. Jesteś w opóźnieniu, będziesz śpiewała wtedy obok i to się nie uda. W związku z tym cichuteńko podejść do tej próby, tak jak nasz...
1: A jestem w opóźnieniu faktycznie?
0: Słuchacz... Jakbyśmy zaczęli śpiewać, to wszyscy usłyszeli, że jesteś, tak. No, tak. Naprawdę, to tak cichuteńko jak nasz słuchacz z Gniezna tam, wiesz, jako komendy z Charlie przechodzi, to właśnie ona lubi się wydrzeć wtedy, to ty tak nie rób teraz jak on, ale niemniej przypomnę ci i państwu również, bardzo proszę, abyście byli państwo tak mili i te koleżanki też i wykonali ze mną pieśń kończącą. Prosty ma, bo krótki do zapamiętania. Tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy ją na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Katarzyna z przerażeniem patrzy na to, co się wydarzy za moment. Ale nic to. Odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku, proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Nie. Ale ty miałaś śpiewać, a nie machać.
1: No nie śpiewam,
0: Co za zdrada, naprawdę.
1: Zdrada. Zdradą to jest to, że były trzy moje piosenki na 100 twoich. To jest zdrada.
0: Stosunkowo udanej nocy ci życzę, piaseczki ucałujesz ode mnie.
1: Patrz, pa, pa, pa, zobacz, o.
0: No, pa, pa, jeszcze pa, no przepiękne, cudowne. No. Państwu też stosunkowo udanej nocy.

noc padła na las. Las w mroku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

tak lśni.